0: Jest 21. W samolocie lecącym do Węgier znajduje się wsparcie konsularne i pomoc medyczna. W wypadku autokaru zginęło tam 12 polskich obywateli. Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło dziś rano w Toszku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Na pokładzie samolotu jest także wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu odbyły się modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu każdego roku. W sanktuarium modliły się całe rodziny.
3: Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
4: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzam.
5: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
6: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu, trudnościami.
7: Jak masz na imię?
8: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
0: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich brzmiało: uczniowie misjonarze. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło rano w Toszku w powiecie gliwickim. Butla wybuchła w jednym z mieszkań w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, poszkodowana trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
9: W wyniku zdarzenia poszkodowana została 70-letnia kobieta. Na miejsce wezwane zostało lotnicze pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Przed przybyciem służb ratunkowych pozostali domownicy opuścili mieszkania.
0: W akcji brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej. W nocy będzie pochmurno, zdaniem synoptyków jednak bez opadów. Temperatura minimalna to 15 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na Węgry przyleciał specjalny polski samolot z ratownikami i przedstawicielami rządu na pokładzie. Celem pomoc pielgrzymom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do tragedii doszło minionej nocy na autostradzie. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni na miejscu 3 osoby polską służbę konsularną.
3: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu i następnie do Warszawy.
1: Na razie węgierska policja zatrzymała w areszcie kierowcę, który prowadził autokar. Jego zmiennik został zwolniony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W Birmingham dobiegły końca lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W ostatnim dniu rywalizacji Polacy znów cieszyli się z medalowej zdobyczy.
4: Zaczęło się od biegu maratońskiego w centrum miasta. Aleksandra Lisowska 4 lata temu w tej konkurencji w Monachium niespodziewanie wywalczyła złoto. Tym razem nie wytrzymała tempa rywalek, a to głównie przez uraz pośladka. Ostatecznie uplasowała się na 13 pozycji. Polka Małgorzata Maślak-Glugla, startująca w oszczepie, nie poradziła sobie w finale, zajmując 8 miejsce z wynikiem 58 metrów 51 cm. Ale to co najciekawsze, nastąpiło dopiero później. Klaudia Kazimierska i Weronika Izakowska biegły na 1500 metrów. Kazimierska, która mieszka i trenuje w amerykańskim Eugene, spisała się znakomicie, przegrywając tylko z Brytyjką Hunter Bell i zdobywając srebro. Lizakowska na 9 pozycji. W żeńskiej sztafecie 4x400 metrów bez Natalii Bukowieckiej, która na rozgrzewce poczuła ból nogi. Polki zajęły 7 miejsce, a wśród mężczyzn na tym dystansie biało-czerwoni na 6 pozycji. Polacy kończą te mistrzostwa na 18 miejscu w klasyfikacji medalowej z 8 krążkami, ale bez ani jednego złota. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Kolejne Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce odbędą się w 2028 roku w Chorzowie. W 6 sekcji kanału Gliwickiego odłowiono ponad 270 kg śniętych ryb, prawdopodobnie wskutek zakwitu złotej algi. Patrolowanie kanału trwa cały czas, zapewnia rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman.
5: Z uwagi na stwierdzoną obecność właśnie tych glonów i wystąpienie śnięcia ryb w 6 sekcji drogi wodnej, kontynuujemy nasze patrole kontrolne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego.
0: Polski Związek Wędkarski wprowadził zakaz amatorskiego połowu ryb na części kanału Gliwickiego.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Stany Zjednoczone. Szalejący na Hawajach huragan Lala osłabł do rangi burzy tropikalnej, po tym jak wcześniej przybrał na sile, osiągając status huraganu pierwszej kategorii.
7: Wiadomo, że żywioł zniszczył konstrukcje budowlane, zanotował także ofiary śmiertelne. Zbyt wcześnie jest jednak, aby podać w tym przypadku jakikolwiek bilans. W ciągu ostatnich 36 godzin suma opadów miejscami przekraczała od 30 do 60 cm na większości obszarów Big Island. Na niektórych pojedynczych stacjach pomiarowych odnotowano nawet 89 cm deszczu. Na całej wyspie ponad 100 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu prądu. Z tamtejszych lotnisk odwołano 200 lotów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec Rzym. W wiecznym mieście odbędzie się dziś strajk osób zatrudnionych w spółce Ales, pracujących na terenie Parku Archeologicznego Koloseum. Chodzi o upały i trudne warunki pracy.
8: Całodniowy protest organizują związki zawodowe. Powodem są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Pracownicy twierdzą, że od miesięcy zgłaszają problem wysokich temperatur, ale ich zdaniem zastosowane zabezpieczenia wciąż są niewystarczające. Część personelu musi pracować na zewnątrz, część bezpośrednio na słońcu. W sezonie letnim, kiedy Koloseum odwiedzają tysiące turystów, pracownicy pozostają na swoich stanowiskach także przy temperaturach sięgających 40 stopni. Związkowcy domagają się konkretnych działań chroniących przed stresem termicznym oraz poprawy warunków pracy. Spółka Ales zapewnia natomiast, że wprowadziła już m.in. wodę, maszyny do produkcji lodu, zacienione miejsce oraz chłodzące szaliki dla pracowników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami ciepły początek tygodnia z możliwymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna na dziś od 20 stopni na północ, około 25 w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem 999 hektopaskali nad Finlandią. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra, lokalnie przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra, lokalnie przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, na wschodzie porywy 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 4 do 3, widzialność dobra, później lokalnie przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, początkowo w porywach 6, na północy 4 do 6, początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później na północy 3 do 4, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, początkowo porywy 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 21. W samolocie lecącym do Węgier znajduje się wsparcie konsularne i pomoc medyczna. W wypadku autokaru zginęło tam 12 polskich obywateli. Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło dziś rano w Toszku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Na pokładzie samolotu jest także wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu odbyły się modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu każdego roku. W sanktuarium modliły się całe rodziny.
3: Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
4: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzę.
5: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
6: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu, trudnościami.
7: Jak masz na imię?
8: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
0: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich brzmiało: uczniowie, misjonarze. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło rano w Toszku w powiecie gliwickim. Butla wybuchła w jednym z mieszkań w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, poszkodowana trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
9: W wyniku zdarzenia poszkodowana została 70-letnia kobieta. Na miejsce wezwane zostało lotnicze pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Przed przybyciem służb ratunkowych pozostali domownicy opuścili mieszkania.
0: W akcji brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej. W nocy będzie pochmurno, zdaniem synoptyków jednak bez opadów. Temperatura minimalna to 15 stopni.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteśmy.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jestem.

0: Jest 21. W samolocie lecącym do Węgier znajduje się wsparcie konsularne i pomoc medyczna. W wypadku autokaru zginęło tam 12 polskich obywateli. Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło dziś rano w Toszku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Na pokładzie samolotu jest także wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu odbyły się modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu każdego roku. W sanktuarium modliły się całe rodziny.
3: Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
4: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzam.
5: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
6: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu, trudnościami.
7: Jak masz na imię?
8: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
0: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich brzmiało: uczniowie misjonarze. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło rano w Toszku w powiecie gliwickim. Butla wybuchła w jednym z mieszkań w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, poszkodowana trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
9: W wyniku zdarzenia poszkodowana została 70-letnia kobieta. Na miejsce wezwane zostało lotnicze pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Przed przybyciem służb ratunkowych pozostali domownicy opuścili mieszkania.
0: W akcji brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej. W nocy będzie pochmurno, zdaniem synoptyków jednak bez opadów. Temperatura minimalna to 15 stopni.

siłą. Gdyby jednak jakiś cud się zdarzył i wydarzył znów, przypałętał się do nóg, gdyby w ogóle jakoś mógł.

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Jest 21. W samolocie lecącym do Węgier znajduje się wsparcie konsularne i pomoc medyczna. W wypadku autokaru zginęło tam 12 polskich obywateli. Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło dziś rano w Toszku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Na pokładzie samolotu jest także wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące kobiet i dziewcząt uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu odbyły się modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu każdego roku. W sanktuarium modliły się całe rodziny.
3: Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
4: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzam.
5: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
6: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu, trudnościami.
7: Jak masz na imię?
8: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
0: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich brzmiało: uczniowie misjonarze. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu butli z gazem, do jakiego doszło rano w Toszku w powiecie gliwickim. Butla wybuchła w jednym z mieszkań w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, poszkodowana trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
9: W wyniku zdarzenia poszkodowana została 70-letnia kobieta. Na miejsce wezwane zostało lotnicze pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Przed przybyciem służb ratunkowych pozostali domownicy opuścili mieszkania.
0: W akcji brało udział 6 zastępów straży pożarnej. W nocy będzie pochmurno, zdaniem synoptyków jednak bez opadów. Temperatura minimalna to 15 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polski samolot z ratownikami i przedstawicielami rządu przyleciał na Węgry. Działania mają na celu pomoc pielgrzymom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Minionej nocy na autostradzie 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni na miejscu 3 osoby polską służbę konsularną.
3: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu i następnie do Warszawy.
1: Na razie węgierska policja zatrzymała w areszcie kierowcę, który prowadził autokar. Jego zmiennik został zwolniony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała też, że flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni zostaną opuszczone do połowy masztu.
4: O godzinie 12 minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które zginęły w wypadku. Dodatkowo na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19. Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
0: Przypomnijmy, polscy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Do groźnego wypadku doszło podczas Dni Sulejowa. 25-letni mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów podczas konserwacji jednej z atrakcji, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: W trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
0: Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz apel o oddawanie krwi. W wakacje liczba krwiodawców spada, zapasy się kurczą, a zapotrzebowanie nie maleje. Potrzeba przede wszystkim grup ujemnych. Zapraszamy do donacji także młodzież, mówi Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
7: Chcielibyśmy cały czas, żeby przychodziło więcej młodych osób, żeby więcej młodych osób rozpoczynało przygodę z krwiodawstwem i ją oczywiście kontynuowało.
0: Krew może oddawać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. W aktualnościach przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una.
8: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dziś lokalnie opady deszczu i burze, ale przynajmniej będzie ciepło. Na termometrach od 20 stopni na północy do 31 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Jedynka. Polskie Radio. Auto.

0: Jest 22. Wypadek autokaru na Węgrzech, który wiózł polskich pielgrzymów, zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tysiące kobiet uczestniczyło w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. Mieszkańcy Jastrzębia Zdroju mogą zadecydować, jak będzie wyglądała w przyszłości strefa centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci samolot wysłany przez rząd do Budapesztu. Po ocenie medyków poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech będą transportowani do Polski. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański mówił w TVP Info, że w pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne.
2: Nie wiemy, czy ten samolot będzie wracał jutro czy pojutrze, ale jeśli będzie taka możliwość, to razem z panią minister do kraju powinno wrócić część Polaków, którzy są dzisiaj lżej ranni i mogą po prostu być hospitalowani tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób, czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
0: W wypadku autokaru na Węgrzech, który wiózł polskich pielgrzymów, zginęło 12 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Pasażerowie wracali z Bośni i Hercegowiny na Podkarpacie, a węgierskie służby ustalają przyczyny wypadku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: O czerpaniu siły w piekarskim sanktuarium mówił w homilii podczas dorocznej pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Jak zauważył duchowny w kazaniu, współczesne kobiety są bardzo obciążone obowiązkami, a także troską o całą rodzinę i o to, i to ważne, by miały gdzie czerpać siłę.
3: Wracają do domu i ich praca się nie kończy. Mają głowę pełną trosk, siadają wieczorem i wtedy przychodzi ta jedna na myśl. Jestem naprawdę zmęczona. Nie jest to zmęczenie po ciężkim dniu, bo ono mija po jednej dobrze przespanej nocy. To jest inne zmęczenie, takie, które odkłada się miesiącami, a czasem latami. Zmęczenie odpowiedzialnością, ale inaczej jest na Śląsku. Tę siłę zdobywacie, przybywając tu, do Piekar.
0: Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Mieszkańcy Jastrzębia Zdroju mogą zadecydować, jak będzie wyglądała w przyszłości strefa centrum. Niezagospodarowany obszar 12 hektarów w środku miasta został niedawno wykupiony przez samorząd od prywatnego właściciela. Przygotowywane obecnie studium programowo-przestrzenne ma uwzględniać prowadzone w mieście konsultacje społeczne. W okolicy strefy centrum powstaną w przyszłości inne ważne z perspektywy miasta obiekty, mówi prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgoł.
4: Mówię tu na przykład o dworcu kolejowym, który będzie, centralnym miejscem w Jastrzębiu Zdroju. Mówię o budowie akwaparku, który powstaje przy ulicy Warszawskiej. W tej chwili projektujemy, więc to również będzie w centralnym miejscu. No i o kinie centrum, które również kupiliśmy i myślimy o sposobie zagospodarowania tego budynku, o przebudowie go na nowoczesne centrum kultury. Więc patrzymy na ten teren w całości. No i prosimy mieszkańców, aby się wypowiedzieli, co oni by widzieli.
0: Konsultacje społeczne w sprawie strefy centrum w Jastrzębiu Zdroju potrwają do 6 września. W nocy będzie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura minimalna to 15 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polski samolot z ratownikami i przedstawicielami rządu przyleciał na Węgry. Działania mają na celu pomoc pielgrzymom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Minionej nocy na autostradzie 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni na miejscu 3 osoby polską służbę konsularną.
3: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu, następnie do Warszawy.
1: Na razie węgierska policja zatrzymała w areszcie kierowcę, który prowadził autokar. Jego zmiennik został zwolniony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała też, że flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni zostaną opuszczone do połowy masztu.
4: O godzinie 12 minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które zginęły w wypadku. Dodatkowo na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19. Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
0: Przypomnijmy, polscy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Do groźnego wypadku doszło podczas Dni Sulejowa. 25-letni mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów podczas konserwacji jednej z atrakcji, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: W trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
0: Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz apel o oddawanie krwi. W wakacje liczba krwiodawców spada, zapasy się kurczą, a zapotrzebowanie nie maleje. Potrzeba przede wszystkim grup ujemnych. Zapraszamy do donacji także młodzież, mówi Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
7: Chcielibyśmy cały czas, żeby przychodziło więcej młodych osób, żeby więcej młodych osób rozpoczynało przygodę z krwiodawstwem i ją oczywiście kontynuowało.
0: Krew może oddawać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. W aktualnościach przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una.
8: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dziś lokalnie opady deszczu i burze, ale przynajmniej będzie ciepło. Na termometrach od 20 stopni na północy do 31 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Jedynka. Polskie Radio. Auto.

0: A do 7:30 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Łukasz Łaskawiec, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa śląskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 14:00. Minuta ciszy w Rzeszowie, opuszczone flagi i polska pomoc dla rannych. Podkarpacie zgodnie z zarządzeniem wojewody uczci dziś pamięć 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Wieczorem do Budapesztu specjalnym samolotem udali się medycy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z przedstawicielami Ministerstw Spraw Zagranicznych i Zdrowia. Dokonają oceny stanu zdrowia poszkodowanych w wypadku, zwłaszcza pod kątem możliwości ich transportu do Polski. Od dziś można głosować na zadania zgłoszone przez mieszkańców do jaworznickiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Zwycięskie pomysły można wybierać elektronicznie lub w formie papierowej. Mieszkańcy mają do wydania prawie 5 milionów złotych. Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości województw jest ono na średnim poziomie, także w województwie śląskim. Mimo to Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania w lasach.
0: Bo to już ta pora. Jako rzekłem, 28 minut po godzinie 6. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice i Dorota Stabik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ruch na drogach regionu spokojny, stania w długich korkach o tej porze nie trzeba się obawiać. Nieco więcej samochodów już jednak w miejscu prac na drodze 44 w Bieruniu Nowym i w Bieruniu. Z kolei jadący z Bierunia do Pszczyny drogą 931 zwalniają w miejscowości Jajosty. Ciasno także na trasie 52 w Kozach, na drodze ekspresowej S1. Jeden większy ruch w Lalikach. Więcej aut też na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Bytomiem w miejscu prac. Kolejna zmiana organizacji ruchu czeka kierowców w Bieruniu. Jutro wprowadzony zostanie trzeci etap prac. Dopuszczone do ruchu zostanie wybudowane rondo przy Władysława Jagiełły. Nie będzie jednak zjazdu na wciąż budowany odcinek łącznicy do węzła z S1. Służby proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Minuta ciszy i opuszczone flagi. Podkarpacie w żałobie po wypadku autokaru na Węgrzech.
4: Dramatyczna relacja rannego pasażera, obudziły go huk i łomot.
3: Polski rząd wysłał na Węgry specjalny samolot na pokładzie, między innymi lekarze.
4: Żałoba na Podkarpaciu, to stąd pochodziła większość pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.
3: W samo południe pamięć ofiar uczcimy minutą ciszy, zapowiada wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Dodatkowo na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i Delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19.
4: Ubiegłej nocy autokar z 57 pielgrzymami z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny, zjechał do rowu i przewrócił się na prostym odcinku autostrady na wschodzie Węgier. Wstępne ustalenia węgierskich śledczych wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy.
3: W autokarze był pan Zdzisław, którego obudziły huk i łomot.
6: Wszyscy spali, nikt nic nie wie. Jak uderzyło w ziemię i ludzie narobili krzyku, gwałtu, to ja się obudziłem i widziałem, co się dzieje. Postanowiłem troszkę poratować ludzi, kogo mogłem. Żonę widziałem, że ratowałem, ale widzę, że już nie oddycha, no to...
7: Małżonka nie przeżyła?
6: Tak.
4: Poszkodowani w wypadku polskiego autokaru otrzymali pomoc medyczną i wsparcie konsularne. Ich bliskimi, którzy dotarli na miejsce, zaopiekowały się polonijne samorządy.
3: Część rannych trafiła do szpitala w Miszkolcu, mówiła w rozmowie z naszą reporterką Anną Orzeł przewodnicząca tamtejszej organizacji polonijnej Monika Sabo.
8: W Miszkolcu mamy 9 osób, 3 bardzo rannych i resztę to rannych, ale nieśmiertelnych.
4: A wiemy, jakiego rodzaju to są obrażenia?
8: Nie możemy powiedzieć.
4: Na jakich oddziałach są?
8: Na traumatologii, 2 na intensywnie i 1 na neurochirurgię.
4: Rannych wkrótce przebadają polscy lekarze. Są już na miejscu.
3: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że rządowym samolotem poleciało tam 6 medyków.
7: Anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
4: Na Węgry polecieli też wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
3: Za natychmiastową akcję ratunkową i pomoc węgierskim ratownikom podziękował szef polskiego rządu Donald Tusk przez telefon. Rozmawiał o tym z premierem Péterem Mudziarem.
4: A rzecznik rządu Adam Szłapka w TVP Info podkreślał, że koordynacja działań ze służbami węgierskimi od początku przebiegała bardzo sprawnie.
9: Oczywiście na miejscu zareagowały najpierw służby węgierskie. Bardzo szybko zostaliśmy poinformowani tutaj już od rana, to bardzo wcześnie trwały wszystkie prace koordynacyjne i tutaj zarówno MSZ, jak i służby były od początku w koordynacji z służbami węgierskimi. No pan premier bezpośrednio z premierem Modziarem rozmawiał. To już raczej była taka rozmowa bezpośrednio o sytuacji, co się dzieje, no bo zarówno MSZ, jak i odpowiednie służby już wcześniej były w kontakcie, także Radosław Sikorski z panią minister Orban.
3: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru rozpoczyna prokuratura w Krośnie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ścisłą współpracę z węgierskimi śledczymi.
4: Obaj kierowcy autokaru zostali już przesłuchani. Jeden został zwolniony, drugi zatrzymany. Według właściciela firmy przewozowej Tadeusza Dykasa to doświadczeni pracownicy.
10: Dwóch kierowców jest wieloletnim doświadczeniem. Pokonywali tę trasę niejednokrotnie, bo bardzo dużo było wyjazdów do Medjugorje. No i tyle mogę powiedzieć. A co tam się wydarzyło, no to wie pan, na ten moment to służby nie wiedzą do końca, co się wydarzyło. No a co ja mogę powiedzieć, jak jestem na Węgrzech, ale nie rozmawiałem z kierowcą, co nie jestem w stanie powiedzieć.
3: Dla rodzin i bliskich poszkodowanych w wypadku uruchomiona została specjalna infolinia. Jej numer jest na stronach polskiej ambasady na Węgrzech.
4: I na koniec przypomnijmy jeszcze najważniejsze fakty. W wypadku polskiego autokaru na autostradzie w okolicy miejscowości Mezokaresztasz zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Około 40 odniosło lżejsze obrażenia.
3: Na Węgrzech są już polscy lekarze, jest też wiceminister spraw zagranicznych i pracownicy konsularni, którzy będą organizować pomoc poszkodowanym.
4: Na miejscu są też nasi reporterzy, ich najnowsze ustalenia w aktualnościach za godzinę.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka przegrała tylko z Brytyjką Georginie Hunter Bell, a medal brązowy przypadł Portugalce Patricii Silvie. Klaudia Kazimierska, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, mówi, że ten medal to jej marzenie.
12: Myślę, że zasłużyłam na ten medal i przed tym startem po prostu wierzyłam, że przyjechałam tutaj po to, ale przede wszystkim zasłużyłam na ten medal, wypracowałam go sobie i cieszę się, że właśnie z trochę cięższym bagażem wrócę do Włocławka w sumie, a później do Ameryki.
11: W sumie Polacy w zakończonych wczoraj lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham zdobyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Z kolei w Paryżu zakończyły się pływackie Mistrzostwa Europy. W ostatnim dniu imprezy Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym.
13: Jestem zadowolony, bo jednak jest to 6 miejsce, gdzie jednak w tych eliminacjach czmychnąłem do tego półfinału fartem. W półfinałach znowu tak na tym 8 miejscu, teraz jest to 6 z bardzo dobrym czasem, więc jestem zadowolony.
11: Dorobek polskiej reprezentacji pływackiej w Paryżu to 2 medale. Złoty Katarzyny Wasik na 50 metrów kraulem i brązowy Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. Tymczasem Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Cincinnati. W drugiej wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3 i 6-0. Następną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari. W meczach czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze wygrał z Wisłą Kraków 2-1, Motor Lublin pokonał GKS Katowice 1-0 i Krakowia pokonała Raków Częstochowa 2-1. Liderem tabeli jest Legia Warszawa. Natomiast piłkarze mistrza Anglii Arsenalu Londyn pokonali w Cardiff zdobywcę Krajowego Pucharu Manchester City 3-0 i zdobyli tarczę wspólnoty. To 18 trofeum kanonierów w historii i brakuje im jeszcze tylko 3 triumfów do wyrównania rekordu Manchesteru United.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami może padać deszcz, pojawią się też burze, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północy, przez 22 na zachodzie, 25 w centrum, po 31 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: Klimat. Na południu i południowym zachodzie jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 10% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 13 do 14 prognozowane są zielone godziny, prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.
17: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie.

0: A do 7:30 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Łukasz Łaskawiec, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa śląskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 14:00. Minuta ciszy w Rzeszowie, opuszczone flagi i polska pomoc dla rannych. Podkarpacie zgodnie z zarządzeniem wojewody uczci dziś pamięć 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Wieczorem do Budapesztu specjalnym samolotem udali się medycy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z przedstawicielami Ministerstw Spraw Zagranicznych i Zdrowia. Dokonają oceny stanu zdrowia poszkodowanych w wypadku, zwłaszcza pod kątem możliwości ich transportu do Polski. Od dziś można głosować na zadania zgłoszone przez mieszkańców do jaworznickiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Zwycięskie pomysły można wybierać elektronicznie lub w formie papierowej. Mieszkańcy mają do wydania prawie 5 milionów złotych. Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości województw jest ono na średnim poziomie, także w województwie śląskim. Mimo to Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania w lasach.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal zakorkowana trasa S1 na wysokości Sosnowca. Przypominam, na pasach do Tychów auto uderzyło w bariery. Korek ma już tam ponad 3 km. Wzmożony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca. Tłoczniej też na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. W Tychach więcej samochodów na drodze krajowej 44. Przy węźle z Krajową 1 na drodze 44 ciasno też w miejscu pracy w Bieruniu Nowym i tłoczniej w Mikołowie na wysokości Śmiłowic. Tam spotkać można drogowców. Natężony ruch na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca zwalnia też wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska. Tłoczno też na drodze S1 w Milówce. W Bielsku ciasno na połączeniu trasy S1 z ulicą Bystrzańską. W Gliwicach tłoczniej na drodze 88 przy zjeździe na Toszecką, czyli drogę 901.
3: W wypadku polskiego autokaru, do którego doszło wczoraj w nocy na autostradzie M3 na Węgrzech, opuszczą szpitale. Tragiczny bilans zdarzenia to 12 ofiar i 47 rannych. Na miejscu są już bliscy pielgrzymów, którzy brali udział w wypadku. Jest tam też nasza reporterka Anna Orzeł.
4: Dzień dobry, tak jestem. Rodziny dotarły na Węgry w ciągu kilku godzin od pojawienia się w mediach pierwszych informacji o wypadku. Dla wielu były to godziny, w których nieustannie strach zastępował nadzieję i niepewność, a tu na miejscu musieli zmierzyć się z niezwykle trudnymi emocjami, niedowierzaniem, rozpaczą, bo tak jak pan Grzegorz, usłyszeli tę najtragiczniejszą informację.
5: Udało się zidentyfikować zwłoki, ale taty, mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł. Tak naprawdę bardzo późno się dowiedziałem, bo dopiero około godziny 10:00 wtedy ciocia do mnie zadzwoniła, że był jakiś wypadek i okazało, że tam są moi rodzice.
4: Wczoraj późnym wieczorem na Węgry dotarła misja medyczno-dyplomatyczna. Zadaniem lekarzy będzie ocena stanu zdrowia rannych.
3: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden z nich został zwolniony, drugi zatrzymany. Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki specjalistyczne, jak szpital MSWiA i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
6: Na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i Delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni, od 17 do 19. Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
3: Najwięcej osób podróżujących autokarem to mieszkańcy powiatów Strzyżowskiego i Rzeszowskiego. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. W serwisie Trójki kolejne informacje. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej.
7: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Kierowcy powinni już widzieć zmianę cen na dystrybutorach. Do końca wakacji będzie działał rządowy program Ceny Paliwa Niżej, który ma sprawić, że koszty tankowania benzyny i oleju napędowego będą niższe.
8: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
9: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
8: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
10: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
11: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
12: Może być, jeśli to zda egzamin.
8: Nowy program CPN będzie działał przez 2 tygodnie. Poprzedni funkcjonował od marca do końca czerwca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
13: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Jest 5 po 7, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Klaudia Kazimierska, superstar. Nasza Millerka pobiegła po srebrny medal na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wygrała bieg na 1500 metrów w kapitalnym stylu.
17: Miałam pod nogą, wiedziałam, że jest zapas i starałam się jednak przytomnie, ale też nie marnować energii niepotrzebnej, bo potem ta energia gdzieś jest potrzebna na 100 metrach i na pewno cieszę się, że ten medal dla Polski zdobyłam. Wiadomo, brakuje nam nadal złotego i na pewno bym chciała ten złoty zdobyć, bo się blisko i wierzyłam to, że mogę go zdobyć, więc jest tu na pewno jeszcze dużo możliwości. Ja niedługo skończę dopiero 25 lat, więc jeszcze dużo tych mistrzów Europy przede mną.
16: Mówiła Klaudia Kazimierska. Wczorajszego wieczora w Birmingham biegały też nasze sztafety 4x400 metrów. Kobieca zajęła 7, męska 6 miejsce. Nasi lekkoatleci w środkowej Anglii wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. I tylko jeden z nich, brązowy notabene, wywalczył mężczyzna. Reszta padła łupem pań. Polska lekkoatletyka i generalnie polski sport to obecnie głównie domena kobiet. Na potwierdzenie tej tezy gładka wygrana Igi Świątek w turnieju WTA w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych 6-3 i 6-0 pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango i teraz zagra z Greczynką Marią Sakkari. Męskiej piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Pierwsze w tym sezonie zwycięstwa Motoru i Krakowi. Ekipa z Lublina 1-0 pokonała GKS Katowice, z Krakowa 2-1 Raków Częstochowa. Wczoraj kopali jeszcze w Zabrzu. Górnik, grając ostatnie pół godziny w dziesiątkę, 2-1 wygrał z Wisłą Kraków. Z kolei sierpniowe spotkanie o tarczę wspólnoty na Wembley w Londynie zawsze o tydzień wyprzedza start Premier League najlepszych piłkarskich rozgrywek ligowych na świecie. W tym meczu mierzą się mistrz i zdobywca Pucharu Anglii i tym razem mistrz zdeklasował rywala. Arsenal 3-0 rozbił Manchester City, prowadzony po raz pierwszy przez Enzo Maresk.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
15: Południowy wschód kraju, Lubelszczyzna i Podkarpacie jeszcze pozostają pod wpływem gorących mas powietrza i tam będzie dziś nawet 31 stopni, ale już w pozostałych regionach chłodniej i może popadać. 20 stopni na północy, 25 w centrum, na południowym zachodzie i południu możliwe burze z gradem.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Uwaga na burzę, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co jeszcze dziać się będzie, jeśli chodzi o pogodę? O tym jak w każdy poniedziałek o tej porze. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny upalny weekend tegorocznego lata. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę temperatura w województwie śląskim wzrosła do około 32 stopni. Ale po weekendzie już w nowym tygodniu czeka nas ochłodzenie. Oto szczegóły najnowszej prognozy. Najpierw poniedziałek, 17 sierpnia. Dzisiaj zachmurzenie w województwie śląskim będzie zmienne. W zakresie od całkowitego po przejściowo umiarkowane, lokalnie nawet małe. Rano miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Później nastąpi przerwa w opadach. Natomiast z kolei późnym popołudniem i wieczorem od zachodu nadciągną opady deszczu i uwaga, burze. I tutaj ostrzeżenie, w czasie burz możliwe ulewy, które mogą powodować lokalne zalania i podtopienia. Punktowo może też pojawić się grad. Pamiętajmy jednak, że te zjawiska często mają taki charakter właśnie punktowy, więc trzeba naprawdę śledzić niebo na bieżąco. Z pewnością burze się dzisiaj jednak pojawią, chociaż nie w całym regionie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 do 27 stopni, a więc już bez upału. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz będzie porywisty. Co w nocy z poniedziałku na wtorek? Zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, no a początkowo lokalnie możliwe będą jeszcze również burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, jedynie w czasie burz porywisty. I teraz prognoza na wtorek, 18 sierpnia. Jutro zachmurzenie będzie w naszym regionie zmienne, w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale głównie przed południem. No i nastąpi dalsze ochłodzenie. Jutro maksymalnie na termometrach zaledwie od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z południowego zachodu. I jeszcze prognoza na środę, 19 sierpnia. Zachmurzenie najczęściej duże i umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Troszkę cieplej znowu w środę, od 22 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Proszę Państwa, tego lata mieliśmy już bardzo dużo dni upalnych, czyli z temperaturą co najmniej 30 stopni. Czy miniony weekend był już pożegnaniem z tegorocznymi upałami? No, czas pokaże, ale jak na razie powrotu upałów kompletnie nie widać. Także kto wie, czy nie były to już ostatnie dni upalne w tym roku. Zobaczymy. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego początku tygodnia.
0: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10:00.

0: Jest ósma. Od dziś ceny paliw na stacjach są nieco mniejsze. Wrócił program Ceny Paliwa Niżej, o którym więcej powiemy Państwu za chwilę. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru są już na Węgrzech, aby zidentyfikować bliskich. W tragedii na autostradzie M3 życie straciło 12 osób. Wieczorem w Katowicach poznamy tegorocznego laureata nagrody Lux ex Silesia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jest taniej, widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7,37 zł, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6,41 zł. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
2: Coś się zmieniło?
3: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
4: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
5: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie co będzie dalej. Obserwujmy, no... Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
0: Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Trudno im uwierzyć, a jeszcze trudniej zaakceptować. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru przyjechały na Węgry, aby zidentyfikować bliskich. Nie żyje 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
7: Zdaniem policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autobusem, który zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Akcja ratunkowa była trudna i trwała wiele godzin. Pan Grzegorz podróżował z rodziną, ma pęknięte kręgi szyjne, ale na szczęście żonie i dzieciom nic się nie stało.
8: No dzięki Bogu dobrym, tylko też tam trochę śniegu mają, a poza tym to nic poważnego.
7: Poszkodowani i bliscy ofiar mogą liczyć na wsparcie Polonii. Jesteśmy do dyspozycji, zapewnia przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
9: Jak trzeba krewda, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy.
7: Na Węgry dotarła też zorganizowana przez polski rząd pomoc medyczna.
0: Relacjonowała Anna Orzeł. Wieczorem poznamy tegorocznego laureata nagrody Lux ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie metropolity katowickiego przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Zapraszamy do katowickiej archi katedry na uroczystą mszę świętą o godzinie 18, mówi proboszcz świątyni ksiądz Łukasz Gaweł.
10: Kościół katowicki obchodzi uroczystość świętego Jacka, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. Mszę świętą odprawi ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, w intencji wszystkich archidiecezjan i mieszkańców metropolii. Zapraszam tym bardziej, że na zakończenie Eucharystii zostanie ogłoszony tegoroczny laureat nagrody Lux ex Silesia.
0: Wśród dotychczasowych wyróżnionych znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, lekarze Kornel Gibiński i Franciszek Kokot, aktor Franciszek Pieczka, trener piłkarski Antoni Piechniczek oraz dziennikarka Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz. Od dzisiaj część basenowa miejskiej pływalni na Zadolu w Katowicach będzie zamknięta z powodu zaplanowanej corocznej przerwy technologicznej. Przerwa potrwa około miesiąca. Hala sportowa z boiskami do gier zespołowych, a także strefa spa będą działały bez zmian. Niecki basenowe oraz zbiorniki wyrównawcze będą gruntownie czyszczone i dezynfekowane. Naprawione zostaną również usterki i wady, których usunięcie nie było możliwe podczas normalnego funkcjonowania obiektu. 8:04 na zegarze. Mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Zwiększyło się już zachmurzenie w województwie śląskim. W najbliższych godzinach będzie duże i całkowite. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Będzie ciepło. Termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco spadło i wynosi aktualnie 1012 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny i taki pozostanie z nami do końca dnia. Pogoda źle wpływa zatem na nasze samopoczucie.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal zakorkowana trasa S1 na wysokości Sosnowca. Przypominam, na pasach do Tychów auto uderzyło w bariery. Korek ma już tam ponad 3 km. Wzmożony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca. Tłoczniej też na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. W Tychach więcej samochodów na drodze krajowej 44 przy węźle z Krajową 1. Na drodze 44 ciasno też w miejscu pracy w Bieruniu Nowym i tłoczniej w Mikołowie na wysokości Śmiłowic. Tam spotkać można drogowców. Natężony ruch na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca zwalnia też wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska. Tłoczno też na drodze S1 w Milówce. W Bielsku ciasno na połączeniu trasy S1 z ulicą Bystrzańską. W Gliwicach tłoczniej na drodze 88 przy zjeździe na Toszecką, czyli drogę 901.
11: Od rana przedstawiciele polskich władz odwiedzają w szpitalach na Węgrzech Polaków rannych w wypadku autokaru. Chodzi m.in. o ocenę możliwości ich przewiezienia do kraju. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, w którym zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Pielgrzymi poszkodowani w wypadku i ich bliscy mogą liczyć na wsparcie węgierskiej Polonii. Już kilka godzin po tragedii mieszkający tu Polacy ruszyli z pomocą swoim rodakom. Na czym ona polega, opowie Anna Orzeł, która jest na miejscu.
7: Dzień dobry. Nikt nie został sam. Każdy, kto tu przyjechał, natychmiast trafiał pod opiekę węgierskiej Polonii, która jest świetnie zorganizowana i stanęła na wysokości zadania. Było widać, jak bardzo rodziny potrzebują wsparcia mentalnego, bo musiały zmierzyć się z tym, co zostały na miejscu, i logistycznego, bo trzeba było zadbać o sprawną komunikację z lekarzami i zorganizować na przykład noclegi. Dla wszystkich to było i jest bardzo trudne doświadczenie, mówi przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
9: Nasze członkowie też powiedzieli, jak trzeba krew dać, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi to przyniesiemy, przywiozą. Pani nas zadzwoniła, że jak potrzebujemy, to nocleg możemy im dać.
7: A dziś pierwsze osoby, które są lżej ranne, wrócą do kraju. Transport organizuje polski rząd, ale od przeszło doby jest tu także przewodnik, który deklaruje pomoc.
11: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Sołtys siedlisk, z których pochodzą pielgrzymi, liczy na ich szybki powrót. Wojciech Tatara mówi, że czeka na informacje w tej sprawie ze strony rządu.
12: Każdy dopytuje, czeka, nie wiadomo po prostu, co dalej będzie. Generalnie rozmawiałem z panem, którego mama tam jest. On mówił, że ona jest akurat lekko ranna i z tego, co się dowiedział, to najprawdopodobniej dzisiaj powinna wrócić. No ale pewny nie jest, też czeka na te informacje.
11: Państwo zadziałało jak należy. Tak reakcję polskich władz po katastrofie autokaru ocenił dziś rano w Polskim Radiu poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
13: To była potrzebna reakcja nie tylko służb ratowniczych, ale także polskiej dyplomacji. I jedno i drugie zadziałało. Zostały skierowane od razu specjalne jednostki transportowe, w tym też ten samolot, o którym dużo się wczoraj mówiło. To wszystko po to, żeby przede wszystkim dotrzeć z tą pomocą ambulatoryjną do osób, które potrzebują tej hospitalizacji jak najszybciej, żeby zwiększyć ich szanse na przeżycie.
11: Węgierska policja bada przyczyny wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne w kilku atakach ukraińskich dronów na cele w przygranicznym obwodzie białgorodzkim w Rosji, poinformowała agencja Reutera. Wczoraj co najmniej 11 osób zginęło w kilku obwodach tego kraju w wyniku ataków ukraińskich bezzałogowców. Kijów i Moskwa od miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu, w wyniku których rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Rosjanie zwiększają liczbę pasów startowych dla nowych odrzutowych dronów. Superszybkie bezzałogowce to zmodyfikowane wersje dronów Shahid. Trudne do strącenia maszyny coraz częściej atakują tereny w głębi ukraińskiego terytorium.
14: Wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą odnotowano co najmniej 59 nowych torów startowych. Około 20 z nich ma zwiększoną długość, co świadczy o ich zdolności do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów odrzutowych. Rosyjskie drony Gerań 4 i Gerań 5 są zdolne osiągać prędkość kilkuset kilometrów na godzinę i dzięki temu omijać systemy obrony. Rosjanie coraz częściej używają tego typu maszyn do ataków w głąb ukraińskiego terytorium. Tymczasem ukraińskie władze przekazały, że w odpowiedzi na działania Rosjan rozpoczęto produkcję dronów przechwytujących z silnikami odrzutowymi i testowane są one już na polu boju. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Wracamy do kraju. Będzie znowu drożej na A2. Od 11 września kierowcy aut osobowych zapłacą o złotego więcej za każde 50 km na odcinku między Nowym Tomyślem a Koninem.
15: Dobrze 41, a nie 45, bo wcześniej wzrastało bardzo.
16: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą.
17: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
18: Bardzo często jeździmy do września, ale omijamy autostradę.
11: Od września 11 motocykliści zamiast 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą się przygotować na podwyżki. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: 5:05 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
20: Klaudia Kazimierska, warto zapamiętać to nazwisko. Wczoraj wywalczyła pierwszy, ale mamy wrażenie, że nie ostatni medal w dużej międzynarodowej imprezie. Pobiegła po srebro na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham na dystansie 1500 metrów.
21: Pierwszy seniorski medal to jest zawsze taki najtrudniejszy, myślę, ale też najbardziej wyjątkowy i na pewno ten medal z będę pamiętała bardzo mocno, ale mam nadzieję, że to jest tylko właśnie początek tej mojej drogi i wiadomo, wydaje mi się, że ciążyła na mnie trochę taka presja, że właśnie ten medal pierwszy zdobyć i teraz powinno, mam nadzieję, być już łatwiej.
20: Mówiła Klaudia Kazimierska. Poza nią kibicowaliśmy wczoraj naszym sztafetom 4x400 metrów. Męska zajęła 6., kobieca 7. miejsce. Z Birmingham wracamy z 8 medalami, 6 srebrnymi, 2 brązowymi. Na medal spisała się także Iga Świątek. 6-3-6-0 pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango i zameldowała się w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Teraz zagra z Greczynką Marią Sakkari. Kto grał z kim wczoraj w Pekao Ekstraklasie? Już wyjaśniamy. Najpierw Motor w Lublinie 1-0 pokonał GKS Katowice i zanotował pierwszą ligową wygraną w sezonie. Tak jak Krakowia, pasy 2-1 pokonały u siebie Raków Częstochowa. Do przerwy gospodarze jednak przegrywali. Metamorfoza nastąpiła w szatni, mówi trener Krakowi, pół Polak, pół Szwed, Bartosz Grzelak.
22: Stworzyliśmy nową energię i powiedzieliśmy, że wszystko tu jest możliwe, bo to jest nasz dzień. I że tylko musimy się tak zdecydować, że idziemy na całego. No i wyszliśmy do drugiej połowy i faktycznie jestem bardzo zachwycony, jak zawodnicy to mentalnie wzięli na siebie i naprawdę pokazaliśmy niesamowity team spirit.
20: Wczoraj kopali jeszcze w Zabrzu. Górnik w meczu dwóch uznanych marek 2-1 wypunktował Wisłę Kraków, grając ostatnie pół godziny w 10. W Anglii tarcza wspólnoty dla mistrza kraju. Arsenal aż 3-0 na Wembley wygrał z Manchesterem City, prowadzonym po raz pierwszy przez Enzo Maresca. Ten mecz zwiastuje jedno, w najbliższy weekend wraca Premier League, na co cieszą się kibice piłki na całym świecie. W tym mówiący te słowa o sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
19: Poniedziałek będzie deszczowy i proszę to potraktować poważnie. Kawał deszczowo-burzowej chmury. Chmurzysko po prostu przetoczy się przez Polskę po południu. Obejmie południowy zachód, później centrum i południe kraju, późnym wieczorem także wschód. A mniejsze przelotne opady mogą wystąpić na północy. Gorąco jeszcze na południowym wschodzie jest, nawet 31 stopni, poza tym 20 plus dziś w kraju, a jutro 20 to już będzie luksusem w zasadzie w całej Polsce.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
23: Uwaga na burzę, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co jeszcze dziać się będzie, jeśli chodzi o pogodę, o tym jak w każdy poniedziałek o tej porze. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny upalny weekend tegorocznego lata. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę temperatura w województwie śląskim wzrosła do około 32 stopni. Ale po weekendzie, już w nowym tygodniu, czeka nas ochłodzenie. Oto szczegóły najnowszej prognozy. Najpierw poniedziałek, 17 sierpnia. Dzisiaj zachmurzenie w województwie śląskim będzie zmienne w zakresie od całkowitego po przejściowo umiarkowane, lokalnie nawet małe. Rano miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, później nastąpi przerwa w opadach, natomiast z kolei późnym popołudniem i wieczorem od zachodu nadciągną opady deszczu i uwaga, burze. I tutaj ostrzeżenie, w czasie burz możliwe ulewy, które mogą powodować lokalne zalania i podtopienia. Punktowo może też pojawić się grad. Pamiętajmy jednak, że te zjawiska często mają taki charakter właśnie punktowy, więc trzeba naprawdę śledzić niebo na bieżąco. Z pewnością burze się dzisiaj jednak pojawią, chociaż nie w całym regionie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 do 27 stopni, a więc już bez upału. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz będzie porywisty. Co w nocy z poniedziałku na wtorek? Zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, no a początkowo lokalnie możliwe będą jeszcze również burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, jedynie w czasie burz porywisty. I teraz prognoza na wtorek, 18 sierpnia. Jutro zachmurzenie będzie w naszym regionie zmienne, w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale głównie przed południem. No i nastąpi dalsze ochłodzenie. Jutro maksymalnie na termometrach zaledwie od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z południowego zachodu. I jeszcze prognoza na środę, 19 sierpnia. Zachmurzenie najczęściej duże i umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Troszkę cieplej znowu w środę, od 22 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Proszę Państwa, tego lata mieliśmy już bardzo dużo dni upalnych, czyli z temperaturą co najmniej 30 stopni. Czy miniony weekend był już pożegnaniem z tegorocznymi upałami? No, czas pokaże, ale jak na razie powrotu upałów kompletnie nie widać. Także kto wie, czy nie były to już ostatnie dni upalne w tym roku. Zobaczymy. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego początku tygodnia.
23: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10:00.

0: ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: Jest ósma. Od dziś ceny paliw na stacjach są nieco mniejsze. Wrócił program Ceny Paliwa Niżej, o którym więcej powiemy Państwu za chwilę. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru są już na Węgrzech, aby zidentyfikować bliskich. W tragedii na autostradzie M3 życie straciło 12 osób. Wieczorem w Katowicach poznamy tegorocznego laureata nagrody Lux ex Silesia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jest taniej, widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
2: Coś się zmieniło?
3: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
4: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
5: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no... Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
0: Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Trudno im uwierzyć, a jeszcze trudniej zaakceptować. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru przyjechały na Węgry, aby zidentyfikować bliskich. Nie żyje 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
7: Zdaniem policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autobusem, który zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Akcja ratunkowa była trudna i trwała wiele godzin. Pan Grzegorz podróżował z rodziną, ma pęknięte kręgi szyjne, ale na szczęście żonie i dzieciom nic się nie stało.
8: No dzięki Bogu w dobrym, tylko też tam trochę śniegu mają, a poza tym to nic poważnego.
7: Poszkodowani i bliscy ofiar mogą liczyć na wsparcie Polonii. Jesteśmy do dyspozycji, zapewnia przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
9: Jak trzeba krew dać, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy.
7: Na Węgry dotarła też zorganizowana przez polski rząd pomoc medyczna.
0: Relacjonowała Anna Orzeł. Wieczorem poznamy tegorocznego laureata nagrody Lux ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie metropolity katowickiego przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Zapraszamy do katowickiej archikatedry na uroczystą mszę świętą o godzinie 18, mówi proboszcz świątyni ksiądz Łukasz Gaweł.
10: Kościół katowicki obchodzi uroczystość świętego Jacka, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. Mszę świętą odprawi ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, w intencji wszystkich archidiecezjan i mieszkańców metropolii. Zapraszam tym bardziej, że na zakończenie Eucharystii zostanie ogłoszony tegoroczny laureat nagrody Lux ex Silesia.
0: Wśród dotychczasowych wyróżnionych znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, lekarze Kornel Gibiński i Franciszek Kokot, aktor Franciszek Pieczka, trener piłkarski Antoni Piechniczek oraz dziennikarka Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz. Od dzisiaj część basenowa miejskiej pływalni na Zadolu w Katowicach będzie zamknięta z powodu zaplanowanej corocznej przerwy technologicznej. Przerwa potrwa około miesiąca. Hala sportowa z boiskami do gier zespołowych, a także strefa spa będą działały bez zmian. Niecki basenowe oraz zbiorniki wyrównawcze będą gruntownie czyszczone i dezynfekowane. Naprawione zostaną również usterki i wady, których usunięcie nie było możliwe podczas normalnego funkcjonowania obiektu. 8:04 na zegarze. Mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Zwiększyło się już zachmurzenie w województwie śląskim. W najbliższych godzinach będzie duże i całkowite. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Będzie ciepło. Termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco spadło i wynosi aktualnie 1012 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny i taki pozostanie z nami do końca dnia. Pogoda źle wpływa zatem na nasze samopoczucie.
11: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Przedstawiciele polskich władz rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do kraju osób poszkodowanych w wypadku autokaru. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że jeszcze dziś mogą zapaść pierwsze decyzje.
12: Już od godziny 6 rano te zespoły na Węgrzech pracują. Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski. W dniu dzisiejszym takie decyzje będą zapadać.
2: Gdy rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną dla Polaków, w pierwszej kolejności poszkodowani mają zostać przewiezieni do szpitali na Podkarpaciu. Do dyspozycji są również szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
13: Marszałek województwa podkarpackiego zadeklarował wolę pełnego przyjęcia osób, natomiast chcemy, aby również te cięższe przypadki, które wymagają większej rehabilitacji, być może większej specjalistyki, te osoby, żeby również mogły być transportowane już do szpitali warszawskich, bo zarówno Państwowy Instytut Medyczny, który jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wiem również, że Wojskowy Instytut Medyczny są gotowe na przyjęcie takiej liczby pacjentów.
2: Węgierska policja bada przyczyny wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Spadły ceny na stacjach paliw. Dziś w ramach nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalny koszt za litr oleju napędowego to 7,37 zł, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6,41 zł. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Macieju, jak zmiany cen komentują kierowcy?
14: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji. Wielu po prostu czekało na tę decyzję.
3: Się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
4: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
14: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
5: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie co będzie dalej.
14: Ruch na stacjach paliw jest całkiem spory, a regulacja cen jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztowało budżet państwa 495 milionów złotych.
2: O czym mówił Maciej Szefer, dziękujemy za relację. Często zapomniane i popadające w ruinę, dziś kina studyjne zyskują drugie życie. Od 2 lat po renowacji z powodzeniem w Szczecinie działa najstarsze kino studyjne Pionier. Wkrótce na rozrywkową mapę Warszawy powróci kino Tęcza i kino Luna. O fenomenie kin studyjnych w czasach multiplexów mówiła na antenie Trójki Marlena Gabryszewska, prezeska kin studyjnych w Polsce.
15: Bardzo zmienił się też system dystrybucji. W tym momencie w skali roku mam około 300 premier. To jest prawie jeden film dziennie, czyli w taki weekend premierowy...
16: Prawie jak streamingu.
15: Tak, w taki weekend premierowy mam około 80 tytułów.
2: My ze swojej strony w każdy piątek zapraszamy do naszego ogrodu na wakacyjny cykl Kino w Ogrodzie Trójki.
17: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Ostrzeżenia IMGW dotyczące suszy hydrologicznej obowiązują w wybranych powiatach wszystkich województw. Aktualny udział odnawialnych źródeł w krajowej sieci energetycznej wynosi 17%. Od 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: I jeszcze raz o poranku o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski.
19: Srebrny medal na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wczorajszego wieczora wywalczyła go w Birmingham w biegu na 1500 metrów Klaudia Kazimierska. Po starcie pytano, komu dedykuje pierwszy poważny sukces w seniorskiej karierze.
20: Myślę, że mojemu teamowi, który na co dzień ze mną jest i to jest dla nich też medal. Oni znoszą mnie na co dzień, oni wspierają mnie i dzięki nim tutaj jestem. Mój po prostu team, który mam, trenerów, moich znajomych, moje koleżanki z drużyny, mój zespół medyczny, jakby oni wszyscy powodują to, że ja mogę biegać tak szybko i to myślę im powinnam zdedykować ten medal.
19: Brawa dla Klaudii Kazimierskiej. Nasza reprezentacja wraca do kraju z 8 medalami, 6 srebrnymi, 1 brązowym, aż 7 z nich wywalczyły panie. Inna z nich nie dała żadnych szans rywalce w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati w Ohio w Stanach Zjednoczonych. 6-3, 6-0 pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango i teraz zagra z Greczynką Marią Sakkari. kraju za nami 3 mecze 4. kolejki w PKO Ekstraklasie i pierwsze wygrane w rozgrywkach Motoru Lublin i Krakowi. Motor w Lublinie 1-0 poradził sobie z GKS-em Katowice. Pasy też u siebie 2-1 z Rakowem Częstochowa. Z kolei w starciu dwóch utytułowanych klubów Górnik w Zabrzu 2-1 pokonał Wisłę Kraków. Ponad pół godziny grając w 10, do czego nawiąże w pomyczowym podsumowaniu trener gospodarzy Słowak Michał Gaszparik.
16: Naprawdę dobra pierwsza połowa, bo i przeciwnik chciał grać, są mocni, utrzymają się przy piłce, mi to same, a była intensywność na tym boisku. Druga połowa, wszystko się nam zmieniło w sekundzie. Było 2-0, mieliśmy czerwoną kartkę, potem przypadek, ta bramka, którą straciliśmy.
19: W Anglii tarcza wspólnoty dla Arsenalu 3-0 rozbił na Wembley Manchester City. Piotr Więcek wygrał przedostatnią rundę Drift Masters w Ferropolis w Niemczech i na jedną rundę przed wielkim finałem w Warszawie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pięciokrotny mistrz serii pokonał w finałowym pojedynku Irlandczyka Conora Sahahana. Zdobył 106 punktów i wyprzedza Pawła Korpulińskiego o 22 oczka.
21: To uczucie jest niesamowite, szczególnie po tak ciężkich perypetiach, jakie mieliśmy przed tą rundą. Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
19: Mówił Piotr Więcek. O tytule mistrzowskim zdecydują zawody Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym, które odbędzie się w dniach 11-12 września. Na zakończenie serwisu zaglądamy za ocean. LeBrona Jamesa nie trzeba przedstawiać nie tylko kibicom koszykówki. Jego majątek przekroczył właśnie miliard dolarów. Zawdzięcza to doskonałej, bardzo długiej karierze w NBA, ale także umownemu wężowi w kieszeni. Jego koledzy z parkietu wyliczają wiele przykładów jego oszczędności, choćby takie, że grając wyjazdowe mecze w Toronto Raptors w Kanadzie nigdy nie korzystał z roamingu. Zawsze czekał na opcję Wi-Fi, a na urodziny kolegom z drużyny sam prezentów nie kupował. Wręczał za to elektronikę otrzymaną od licznych sponsorów, na przykład słuchawki czy telefony komórkowe. Purytańskie podejście do życia.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
18: Popołudnie będzie dziś deszczowo-burzowe, najpierw na zachodzie kraju, później to chmurzysko przetoczy się przez Polskę na wschód, chociaż na północy też może przelotnie popadać. Około 20 stopni będzie maksymalnie na zachodzie i północy, w centrum około 25, na południowym wschodzie 30. Pogoda na południowym wschodzie nieco bardziej hojna niż LeBron James.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.
23: Uwaga na burzę, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co jeszcze dziać się będzie, jeśli chodzi o pogodę? O tym jak w każdy poniedziałek o tej porze. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami kolejny upalny weekend tegorocznego lata. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę temperatura w województwie śląskim wzrosła do około 32 stopni. Ale po weekendzie, już w nowym tygodniu, czeka nas ochłodzenie. Oto szczegóły najnowszej prognozy. Najpierw poniedziałek, 17 sierpnia. Dzisiaj zachmurzenie w województwie śląskim będzie zmienne. W zakresie od całkowitego po przejściowo umiarkowane, lokalnie nawet małe. Rano miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, później nastąpi przerwa w opadach, natomiast z kolei późnym popołudniem i wieczorem od zachodu nadciągną opady deszczu i uwaga, burze. I tutaj ostrzeżenie, w czasie burz możliwe ulewy, które mogą powodować lokalne zalania i podtopienia. Punktowo może też pojawić się grad. Pamiętajmy jednak, że te zjawiska często mają taki charakter właśnie punktowy, więc trzeba naprawdę śledzić niebo na bieżąco. Z pewnością burze się dzisiaj jednak pojawią, chociaż nie w całym regionie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 do 27 stopni, a więc już bez upału. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz będzie porywisty. Co w nocy z poniedziałku na wtorek? Zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, no a początkowo lokalnie możliwe będą jeszcze również burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, jedynie w czasie burz porywisty. I teraz prognoza na wtorek, 18 sierpnia. Jutro zachmurzenie będzie w naszym regionie zmienne w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale głównie przed południem. No i nastąpi dalsze ochłodzenie. Jutro maksymalnie na termometrach zaledwie od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z południowego zachodu. I jeszcze prognoza na środę, 19 sierpnia, zachmurzenie najczęściej duże i umiarkowane, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Troszkę cieplej znowu w środę, od 22 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Proszę Państwa, tego lata mieliśmy już bardzo dużo dni upalnych, czyli z temperaturą co najmniej 30 stopni. Czy miniony weekend był już pożegnaniem z tegorocznymi upałami? No, czas pokaże, ale jak na razie powrotu upałów kompletnie nie widać. Także kto wie, czy nie były to już ostatnie dni upalne w tym roku. Zobaczymy. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego początku tygodnia.
23: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10:00.

Mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Na zegarze 10:00. Pijani kierowcy to wciąż ogromny problem na polskich drogach. Tylko w weekend w województwie śląskim zatrzymano ponad 100 osób na podwójnym gazie. Nadchodzi załamanie pogody. Dziś spodziewane są burze z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Jutro rządowy samolot może zabrać pierwsze osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech. W tragedii życie straciło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 18 wypadków i 321 kolizji. Tylko w miniony weekend odnotowali policjanci na drogach województwa śląskiego. Pomimo apeli i próśb, wiele osób prowadziło samochód pod wpływem alkoholu. Zatrzymaliśmy aż 116 pijanych kierowców, mówi aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji.
2: To ogromna liczba nieodpowiedzialnych kierowców na śląskich drogach. Już w piątek można było zauważyć na drogach mocne rozluźnienie i zwiększony ruch nad jeziora i w kierunku kurortów górskich. Odnotowaliśmy 18 wypadków, 321 kolizji, w których rannych zostało 20 osób. Niestety wielu poszkodowanych to motocykliści.
0: Policjanci przypominają, że za jazdę pod wpływem alkoholu grożą wysokie kary finansowe, a nawet odebranie prawa jazdy oraz więzienie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa śląskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. Tymczasem zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości województw jest ono na średnim poziomie, także w województwie śląskim. Mimo to Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania w lesie. Spadły ceny na stacjach paliw. W pierwszy dzień nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalne ceny za litr oleju napędowego nie mogą przekroczyć 7 zł 37 groszy, a litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy.
3: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji.
4: To się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
5: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
3: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
6: 6,41, no to jest złotówka. Mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej.
3: Regulacja cen na stacjach jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
0: Relacjonował Maciej Szefer.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Służby konsularne oraz wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do kraju poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Wiceszef MSWiA Wisław Szczepański nie wykluczył, że jutro rządowy samolot będzie mógł zabrać pierwsze osoby do Polski. Mówił również o wsparciu, na jakie mogą liczyć rodziny poszkodowanych.
7: Wiele polskich rodzin, które mieszka w tych miejscowościach, jest gotowe przyjąć te rodziny na ten krótki okres czasu, kiedy tam będą chciały być. Powiem tak, będziemy chcieli sprowadzić wszystkich Polaków do Polski, zarówno tych ciężej chorych, jak i tych lżej. Myślę, że lżej to już po prostu mogą przylecieć tym samolotem. Jeśli nie będzie możliwy transport lotniczy, to będzie on prowadzony transportem samochodowym.
0: W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu wypadku pracują polscy śledczy, którzy ustalają dokładne przyczyny zdarzenia. W najbliższych godzinach zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Mimo to będzie ciepło, bo na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1011 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny i taki pozostanie do końca dnia. Pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. A co przyniosą kolejne dni? O tym powiemy w Radiu Katowice kwadrans po 10:00.
8: Kwadrans po 10:00. Wojciech Skowroński sprawdza dla nas prognozę pogody. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową bardzo serdecznie. Zmiany, zmiany, zmiany. No i po takich słowach to od razu człowiek wyobraża sobie, oj, to będzie bardzo zimno, może do 19, może do 15 stopni w ciągu dnia. Nie, nic bardziej mylnego. Dziś od 24 do 26, ale już bez upału, więc tu jest ta pierwsza zmiana, o której trzeba powiedzieć. Drugą zmianą to są deszcze i burze. Dziś zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. No i właśnie przewidywane są te opady deszczu. Lokalnie także tak zwane zjawiska burzowe wystąpią przede wszystkim późnym popołudniem i wieczorem. O tej porze dnia jeszcze spokojnie, ale kiedy już wrócimy z pracy do domu, to może się to wszystko rozgrywać. W czasie burz możliwe ulewy i punktowo także grad. No tego bardzo nie lubimy, bo deszcz oczywiście się przyda, ale jeśli pojawia się grad, no to to jest zjawisko niebezpieczne, które no, przynosi nam trochę krzywdy i w związku z tym, no, nie chcielibyśmy, żeby on się pojawiał, ale tutaj są takie zapowiedzi. Proszę Państwa, wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty, co jest sytuacją bardzo normalną. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, a więc w pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe będą także burze. Temperatura do 14 stopni. Wtorek. Zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie przed południem. No i dalsze ochłodzenie na termometrach tylko od 18 do 20 stopni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna około 13 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. A w środę zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia no gdzieś tam te chmury deszczowe, deszczowo-burzowe pojawiają się na horyzoncie, więc na takie zjawiska musimy być po prostu przygotowani. Deszcz jest potrzebny. Oczywiście marzyłoby nam się, żeby ten deszcz przebiegał bardzo spokojnie, no ale niestety te burze i grad mogą nam również towarzyszyć. Kłaniam się, życzę miłego, wspaniałego, mimo to przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
9: Wojciech Skowroński. No bardzo dziękujemy. Ktoś te informacje musiał dzisiaj przekazać, ale spokojnie, postaramy się z tym jakoś poradzić. Kolejna dawka wiedzy pogodowej, kwadrans po 14, później jeszcze pogoda ekstra na lato, kwadrans po 18 i w naszej aplikacji Radia Katowice.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal zablokowana droga 52 w Bielsku-Białej. To ulica Krakowska. Tam zderzyło się 5 samochodów osobowych i ciężarówka. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu. W Katowicach teraz kłopoty na ulicy Kopernika. Tam zderzyły się 3 osobówki. Kierowcy sygnalizują natomiast o kolizji na autostradzie A4 w Łanach. Kłopoty są na pasach do Krakowa. Na A4 więcej samochodów też na bramkach w Mysłowicach. Zakorkowany zjazd z trasy S1 do centrum Żywca, ciasno też na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska, zatłoczone też drogi dojazdowe do ronda przy hipermarkecie. Nasz słuchacz sygnalizuje o utrudnieniach na drodze 934 w Imielinie, tam rozpoczęły się prace drogowe i to powoduje, że tworzą się kolejki samochodów. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
11: Inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przewóz pielgrzymów, którzy wracając z Bośni i Hercegowiny mieli wypadek na Węgrzech. Ich autokar w nocy z soboty na niedzielę wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król mówi, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
12: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć od podszewki, analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
11: W ciągu ostatnich 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy. Dwukrotnie wykryto uchybienia. Węgierska policja bada przyczynę wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w Krośnie. Ranni przebywają w 4 szpitalach na Węgrzech. Już dziś pierwsze decyzje w sprawie przewiezienia części do kraju. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot. Spadły ceny na stacjach paliw. W pierwszy dzień nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalna cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 7 zł i 37 groszy, a benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy. O powrocie rządowego programu osłonowego z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
3: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji.
4: To się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
5: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
3: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej.
3: Regulacja cen na stacjach jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
11: Synoptycy z Instytutu Meteorologii wydają kolejne ostrzeżenia. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty pierwszego stopnia przed upałem. Temperatura w dzień może przekroczyć 30 stopni. W centrum prognozowany jest silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano na południu.
13: Dla południowej i części zachodniej Dolnego Śląska wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Obowiązują do godziny 22 i dotyczą gwałtownych wzrostów poziomu wody. Na mniejszych rzekach lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowe ulewy mogą powodować podtopienia, szczególnie w miastach. Służby apelują m.in. o zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach, unikanie przebywania pod drzewami oraz niewjeżdżanie na zalane drogi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
11: Strażacy walczą z rozległym pożarem w rezerwacie przyrody we wschodniej Belgii. Ogień objął już około 30 km kwadratowych. Z powodu zmiennego wiatru płomienie przesuwają się na wschód w kierunku Niemiec. Ewakuowano około 600 osób. Akcje utrudniają gęsty dym i trudny, podmokły teren. Strażacy wykorzystują cysterny, wozy bojowe oraz samoloty i śmigłowce. Belgia otrzymała także międzynarodowe wsparcie. Najpierw uprzątnięcie pogorzeliska, a później próby odtworzenia tego, co strawił ogień. Takie są najbliższe plany po pożarze skansenu w Sanoku. W pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę, spłonęły 3 budynki, w tym doszczętnie zabytkowy kościół z XVII wieku. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak przyznaje, że straty są ogromne.
14: Będziemy myśleć o ewentualnej odbudowie, ale nie ukrywam, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku bez kościoła to nie jest muzeum. Będziemy też równocześnie szukać możliwości obiektu w terenie, jeżeli jakikolwiek się znajdzie, ewentualnej rekonstrukcji lub pozyskania obiektu, który mógłby zostać przeniesiony na teren muzeum.
11: W związku z pożarem skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Poniedziałek z przewagą chmur. Miejscami popada deszcz. Instytut Meteorologii, jak już informowaliśmy, wydał ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej nad morzem 19 stopni, na zachodzie 22, w centrum 25 do 31 na południowym wschodzie.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Michał Żołądek.

0: Na zegarze 10. Pijani kierowcy to wciąż ogromny problem na polskich drogach. Tylko w weekend w województwie śląskim zatrzymano ponad 100 osób na podwójnym gazie. Nadchodzi załamanie pogody. Dziś spodziewane są burze z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Jutro rządowy samolot może zabrać pierwsze osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech. W tragedii życie straciło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 18 wypadków i 321 kolizji. Tylko w miniony weekend odnotowali policjanci na drogach województwa śląskiego. Pomimo apeli i próśb, wiele osób prowadziło samochód pod wpływem alkoholu. Zatrzymaliśmy aż 116 pijanych kierowców, mówi aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji.
2: To ogromna liczba nieodpowiedzialnych kierowców na śląskich drogach. Już w piątek można było zauważyć na drogach mocne rozluźnienie i zwiększony ruch nad jeziora i w kierunku kurortów górskich. Odnotowaliśmy 18 wypadków, 321 kolizji, w których rannych zostało 20 osób. Niestety wielu poszkodowanych to motocykliści.
0: Policjanci przypominają, że za jazdę pod wpływem alkoholu grożą wysokie kary finansowe, a nawet odebranie prawa jazdy oraz więzienie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa śląskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. Tymczasem zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości województw jest ono na średnim poziomie, także w województwie śląskim. Mimo to Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania w lesie. Spadły ceny na stacjach paliw. W pierwszy dzień nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalne ceny za litr oleju napędowego nie mogą przekroczyć 7 zł 37 groszy, a litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy.
3: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji.
4: To się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
5: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
3: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
6: 6,41, no to jest złotówka. To wam mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej.
3: Regulacja cen na stacjach jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
0: Relacjonował Maciej Szefer.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Służby konsularne oraz wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do kraju poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Wiceszef MSWiA Wisław Szczepański nie wykluczył, że jutro rządowy samolot będzie mógł zabrać pierwsze osoby do Polski. Mówił również o wsparciu, na jakie mogą liczyć rodziny poszkodowanych.
7: Wiele polskich rodzin, które mieszka w tych miejscowościach, jest gotowe przyjąć te rodziny na ten krótki okres czasu, kiedy tam będą chciały być. Powiem tak, będziemy chcieli sprowadzić wszystkich Polaków do Polski, zarówno tych ciężej chorych, jak i tych lżej. Myślę, że lżej to już po prostu mogą przylecieć tym samolotem. Jeśli nie będzie możliwy transport lotniczy, to będzie on prowadzony transportem samochodowym.
0: W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu wypadku pracują polscy śledczy, którzy ustalają dokładne przyczyny zdarzenia. W najbliższych godzinach zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Mimo to będzie ciepło, bo na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1011 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny i taki pozostanie do końca dnia. Pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. A co przyniosą kolejne dni? O tym powiemy w Radiu Katowice kwadrans po 10.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal zablokowana droga 52 w Bielsku-Białej. To ulica Krakowska. Tam zderzyło się 5 samochodów osobowych i ciężarówka. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu. W Katowicach teraz kłopoty na ulicy Kopernika. Tam zderzyły się 3 osobówki. Kierowcy sygnalizują natomiast o kolizji na autostradzie A4 w Łanach. Kłopoty są na pasach do Krakowa. Na A4 więcej samochodów też na bramkach w Mysłowicach. Katowicach. Zakorkowany zjazd z trasy S1 do centrum Żywca, ciasno też na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska, zatłoczone też drogi dojazdowe do ronda przy hipermarkecie. Nasz słuchacz sygnalizuje o utrudnieniach na drodze 934 w Imielinie. Tam rozpoczęły się prace drogowe i to powoduje, że tworzą się kolejki samochodów. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: kwadrans po 10. Wojciech Skowroński sprawdza dla nas prognozę pogody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową bardzo serdecznie. Zmiany, zmiany, zmiany. No i po takich słowach to od razu człowiek wyobraża sobie, oj, to będzie bardzo zimno, może do 19, może do 15 stopni w ciągu dnia. Nie, nic bardziej mylnego. Dziś od 24 do 26, ale już bez upału, więc tu jest ta pierwsza zmiana, o której trzeba powiedzieć. Drugą zmianą to są deszcze i burze. Dziś zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. No i właśnie przewidywane są te opady deszczu. Lokalnie także tak zwane zjawiska burzowe wystąpią przede wszystkim późnym popołudniem i wieczorem. O tej porze dnia jeszcze spokojnie, ale kiedy już wrócimy z pracy do domu, to może się to wszystko rozgrywać. W czasie burz możliwe ulewy i punktowo także grad. No tego bardzo nie lubimy, bo deszcz oczywiście się przyda, ale jeśli pojawia się grad, no to to jest zjawisko niebezpieczne, które no, przynosi nam trochę krzywdy i w związku z tym, no, nie chcielibyśmy, żeby on się pojawiał, ale tutaj są takie zapowiedzi. Proszę Państwa, wiatr słaby, umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty, co jest sytuacją bardzo normalną. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, a więc w pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe będą także burze. Temperatura do 14 stopni. Wtorek. Zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie przed południem. No i dalsze ochłodzenie na termometrach tylko od 18 do 20 stopni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna około 13 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. A w środę zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia no gdzieś tam te chmury deszczowe, deszczowo-burzowe pojawiają się na horyzoncie, więc na takie zjawiska musimy być po prostu przygotowani. Deszcz jest potrzebny. Oczywiście marzyłoby nam się, żeby ten deszcz przebiegał bardzo spokojnie, no ale niestety te burze i grad mogą nam również towarzyszyć. Kłaniam się, życzę miłego, wspaniałego, mimo to przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
0: Wojciech Skowroński. No bardzo dziękujemy. Ktoś te informacje musiał dzisiaj przekazać, ale spokojnie, postaramy się z tym jakoś poradzić. Kolejna dawka wiedzy pogodowej, kwadrans po 14, później jeszcze pogoda ekstra na lato, kwadrans po 18 i w naszej aplikacji Radia Katowice.

0: Wybiło południe. Policjanci z Częstochowy zatrzymali mężczyznę, który miał zaatakować nożem kobietę. Ponad 80 tysięcy osób dotarło na Jasną Górę od kwietnia do połowy sierpnia. Najwięcej pątników przybyło w tym miesiącu. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał zaatakować nożem kobietę. Do zdarzenia doszło wieczorem w centrum miasta. Poszkodowana to 31-letnia Ukrainka, mówi starsza aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
2: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy dzięki szybkiej reakcji zatrzymali podejrzewanego. Mężczyzna był nietrzeźwy. Poszkodowana z ranami kłutymi została przetransportowana do szpitala. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora. W najbliższych dniach zatrzymany ma być przesłuchany. Pozostajemy w Częstochowie. Ponad 80 300 osób dotarło na Jasną Górę. Sanktuarium policzyło pątników, którzy od kwietnia do połowy tego miesiąca przybyli w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych, a także konnej i na rolkach. Najwięcej, bo prawie 61 tysięcy ludzi przybyło na Jasną Górę od 1 do 14 sierpnia.
3: Najwięcej, bo ponad 8700 osób przybyło do częstochowskiego sanktuarium w 48. radomskiej pielgrzymce pieszej. Z kolei największy dystans, bo prawie 644 km, pokonała grupa Spustkowa, idąca w ramach 42. pielgrzymki szczecińsko-kamieńskiej. O bezpieczeństwo pątników dbali w tym czasie zarówno strażnicy miejscy, jak i policjanci. Głównie z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczające trasy wejść pielgrzymów. A tych, jak co roku, było 10, o co zadbał częstochowski samorząd. Miasto zapewniło także zabezpieczenia w postaci dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego, toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą pitną. Tymczasem pielgrzymi dalej docierają na Jasną Górę. Kolejny szczyt pieszego pielgrzymowania przypada bowiem na 26 sierpnia, czyli uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
0: Te dane zebrała Martyna Słabikowska z częstochowskiej redakcji Radia Katowice. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie śląskim. W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podsumowano tegoroczną edycję konkursu Bezpieczny Strażak. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać strażaków w zakupie specjalistycznego sprzętu. Słowo bezpieczeństwo determinuje nas, aby wspierać bohaterów naszej codzienności, mówi prezes katowickiego oddziału funduszu Mateusz Pindel.
4: Konsultujemy z zarządem wojewódzkim OSP, jak wiesz, Państwową Strażą Pożarną, zakres tego wsparcia. Widzimy dzisiaj, że bardzo mocno wchodzą również nowe technologie, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia, mienia, życie. Więc podejrzewam, że w kolejnych edycjach bardzo mocno tutaj również będziemy rozszerzać ten zakres pod kątem nowych technologii, ale też nie zapominajmy o samym bezpieczeństwie strażaków ochotników, bo bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy województwa śląskiego.
0: My sobie życia bez przyjaciół z Ochotniczej Straży Pożarnej nie wyobrażamy, podkreśla zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Krzemiński.
5: Dzięki takiemu wsparciu to wyposażenie już mamy na porównywalnym poziomie i stąd ta ciągłość realizacji, ta spójność jest zawsze na najwyższym poziomie, na najwyższych standardach. Nie możemy sobie pozwolić na zaniedbania, gdyż to zdrowie, życie i mienie ludzkie jest najważniejsze.
0: To już trzecia edycja programu. Dziś uhonorowano jednostki z ponad 20 powiatów. Od dzisiaj część basenowa miejskiej pływalni na Zadolu w Katowicach będzie zamknięta z powodu zaplanowanej corocznej przerwy technologicznej. Przerwa potrwa około miesiąca. Hala sportowa z boiskami do gier zespołowych, a także strefa spa będą działały bez zmian. Niecki basenowe oraz zbiorniki wyrównawcze będą gruntownie wyczyszczone i zdezynfekowane. Naprawione zostaną także usterki i wady, których usunięcie nie było możliwe podczas normalnego funkcjonowania obiektu. W najbliższych godzinach zachmurzenie w Śląskiem będzie rosło. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Termometry wskażą dziś do 27 stopni. Biometr jest niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Ode mnie to już wszystko. O 13 informacji Radia Katowice przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego dnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
6: Kwadrans po 10:00. Wojciech Skowroński sprawdza dla nas prognozę pogody. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową bardzo serdecznie. Zmiany, zmiany, zmiany. No i po takich słowach to od razu człowiek wyobraża sobie, oj, to będzie bardzo zimno, może do 19, może do 15 stopni w ciągu dnia. Nie, nic bardziej mylnego. Dziś od 24 do 26, ale już bez upału, więc tu jest ta pierwsza zmiana, o której trzeba powiedzieć. Drugą zmianą to są deszcze i burze. Dziś zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. No i właśnie przewidywane są te opady deszczu. Lokalnie także tak zwane zjawiska burzowe wystąpią przede wszystkim późnym popołudniem i wieczorem. O tej porze dnia jeszcze spokojnie, ale kiedy już wrócimy z pracy do domu, to może się to wszystko rozgrywać. W czasie burz możliwe ulewy i punktowo także grad. No tego bardzo nie lubimy, bo deszcz oczywiście się przyda, ale jeśli pojawia się grad, no to to jest zjawisko niebezpieczne, które no, przynosi nam trochę krzywdy i w związku z tym no, nie chcielibyśmy, żeby on się pojawiał, ale tutaj są takie zapowiedzi. Proszę Państwa, wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty, co jest sytuacją bardzo normalną. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, a więc w pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe będą także burze. Temperatura do 14 stopni. Wtorek. Zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie przed południem. No i dalsze ochłodzenie na termometrach tylko od 18 do 20 stopni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna około 13 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. A w środę zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia no gdzieś tam te chmury deszczowe, deszczowo-burzowe pojawiają się na horyzoncie, więc na takie zjawiska musimy być po prostu przygotowani. Deszcz jest potrzebny. Oczywiście marzyłoby nam się, żeby ten deszcz przebiegał bardzo spokojnie, no ale niestety te burze i grad mogą nam również towarzyszyć. Kłaniam się, życzę miłego, wspaniałego, mimo to przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
7: Wojciech Skowroński. No bardzo dziękujemy. Ktoś te informacje musiał dzisiaj przekazać, ale spokojnie, postaramy się z tym jakoś poradzić. Kolejna dawka wiedzy pogodowej, kwadrans po 14, później jeszcze pogoda ekstra na lato, kwadrans po 18 i w naszej aplikacji Radia Katowice. Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali 63 zdarzenia drogowe. Z ostatnich mamy kolizję dwóch pojazdów w Rybniku na ulicy Kotucza, w Bytomiu na Zabrzańskiej i w Katowicach na ulicy Piotra Skargi również. Zatem zachowajmy ostrożność. Warunki jazdy w regionie są dobre. Ruch o tej porze na ogół umiarkowany. Są jednak miejsca trudniejsze, wynikające z prowadzonych prac drogowych. Takowe między innymi do czwartku na Krajowej Drodze 78 pomiędzy Szałszą a Zabrzem. Na 4-kilometrowym odcinku zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W Mikołowie na Wiślance w związku z naprawą nawierzchni od dziś utrudnienia w ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku Skoczowa, a także na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Na przeszło 30-kilometrowym odcinku pracują drogowcy, więc utrudnień należy spodziewać się już począwszy od 15 km trasy. Jezdnie w obu kierunkach są zawężane. I tak by.
8: Około 20 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci wieczorem do kraju, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zostaną przetransportowane specjalnym samolotem. We wczorajszej katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 47 zostało rannych. Na miejscu pomoc ze strony Polski koordynują przedstawiciele Ministerstw Zdrowia i Spraw Zagranicznych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dagmara, co wiemy o poszkodowanych?
9: Wiadomo, że stan osób, które wrócą tym pierwszym samolotem, jest na tyle dobry, że ta podróż nie będzie zagrażała ich zdrowiu. Część poszkodowanych pozostaje jednak w węgierskich szpitalach. I tu rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że każdy z nich wróci do Polski.
10: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał na powrót teraz na bieżąco, no to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
9: Adam Szłapka dodał, że stan poszkodowanych oceniają węgierscy lekarze, a współpraca w tym zakresie przebiega prawidłowo.
10: Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta współpraca i ta pomoc ze strony służb węgierskich naprawdę przebiegała wzorowo i tu naprawdę wszystko przebiegało, można powiedzieć, modelowo.
9: Dodam, że samolot będzie miał międzylądowanie w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu, by poszkodowani mogli trafić do pobliskich szpitali, a właśnie z tego województwa pochodzą głównie poszkodowani.
8: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację.
11: Wszyscy znajomi, sąsiadka z góry.
8: Na Podkarpaciu właśnie teraz minuta ciszy dla upamiętnienia ofiar tragedii. Jak dotąd potwierdzono śmierć 3 osób ze wsi Siedliska. Mieszkańcy są w szoku. Mieszkańcy z tej właśnie wsi Siedliska na pielgrzymkę do Medjugorje pojechało 18 osób. Od rana spory ruch na stacjach. Od północy obowiązuje program ceny paliw niżej. Rząd obniżył VAT z 23 na 8% za paliwo. Kierowcy korzystają z niższych cen, bo te spadły o około 90 groszy na litrze.
12: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej. No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
13: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb. I myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
14: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
8: Ministerstwo Energii ustala ceny maksymalne paliw. Regulacje w ramach pakietu CPN nie obejmują autogazu. Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Do regionu przyjechał wysłannik prezydenta USA Jared Kushner, który ma zabiegać o realizację planu. Dziś spotka się z premierem Izraela. Wczoraj według AFP rozmawiał w Egipcie z nowym przywódcą Hamasu. Organizacja zaakceptowała wcześniej ten plan. Przewiduje on wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy oraz przekazanie broni przez Hamas nowemu międzynarodowemu zarządowi kontrolowanemu przez powołaną przez Donalda Trumpa Radę Pokoju. Luksusowy jacht zderzył się z małą łodzią niedaleko Cannes na Lazurowym Wybrzeżu. 10 osób zostało rannych, jedna jest uznawana za zaginioną.
15: Do kolizji doszło w popularnej wśród turystów i żeglarzy Zatoce Cannes. W nocy duży luksusowy jacht prowadzony przez zawodowego kapitana zderzył się z prywatną łodzią, na której znajdowało się około 10 osób. Pasażerowie wpadli do wody. Służby od razu rozpoczęły akcję ratunkową, w której uczestniczyło ponad 50 strażaków. Francuskie media podają, że 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Poszukiwania zaginionego mężczyzny przerwano w nocy i wznowiono nad ranem. W akcji uczestniczy m.in. śmigłowiec francuskich służb ratunkowych oraz jednostki marynarki wojennej i żandarmerii, które przeszukują okolice miejsca wypadku. Na razie nie ustalono przyczyny kolizji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
16: Klimat.
8: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 45% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zlewniach rzek Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Małopolski, Śląska i Wielkopolski możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Popołudnie pochmurne, miejscami przelotne opady deszczu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, tam 31 stopni, w centrum około 25, nad morzem chłodniej 19.
17: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
18: Pierwszego grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Wybiło południe. Policjanci z Częstochowy zatrzymali mężczyznę, który miał zaatakować nożem kobietę. Ponad 80 tysięcy osób dotarło na Jasną Górę od kwietnia do połowy sierpnia. Najwięcej pątników przybyło w tym miesiącu. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał zaatakować nożem kobietę. Do zdarzenia doszło wieczorem w centrum miasta. Poszkodowana to 31-letnia Ukrainka, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
2: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy dzięki szybkiej reakcji zatrzymali podejrzewanego. Mężczyzna był nietrzeźwy. Poszkodowana z ranami kłutymi została przetransportowana do szpitala. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora. W najbliższych dniach zatrzymany ma być przesłuchany. Pozostajemy w Częstochowie. Ponad 80 300 osób dotarło na Jasną Górę. Sanktuarium policzyło pątników, którzy od kwietnia do połowy tego miesiąca przybyli w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych, a także konnej i na rolkach. Najwięcej, bo prawie 61 tysięcy ludzi przybyło na Jasną Górę od 1 do 14 sierpnia.
3: Najwięcej, bo ponad 8700 osób przybyło do częstochowskiego sanktuarium w 48. radomskiej pielgrzymce pieszej. Z kolei największy dystans, bo prawie 644 km, pokonała grupa spustkowa, idąca w ramach 42. pielgrzymki szczecińsko-kamieńskiej. O bezpieczeństwo pątników dbali w tym czasie zarówno strażnicy miejscy, jak i policjanci. Głównie z Wydziału Ruchu Drogowego, zabezpieczające trasy wejść pielgrzymów. A tych, jak co roku, było 10, o co zadbał częstochowski samorząd. Miasto zapewniło także zabezpieczenia w postaci dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego, toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą pitną. Tymczasem pielgrzymi dalej docierają na Jasną Górę. Kolejny szczyt pierwszego pielgrzymowania przypada bowiem na 26 sierpnia, czyli uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
0: Te dane zebrała Martyna Słabikowska z częstochowskiej redakcji Radia Katowice. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie śląskim. W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podsumowano tegoroczną edycję konkursu Bezpieczny Strażak. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać strażaków w zakupie specjalistycznego sprzętu. Słowo bezpieczeństwo determinuje nas, aby wspierać bohaterów naszej codzienności, mówi prezes katowickiego oddziału funduszu Mateusz Pindel.
4: Konsultujemy z zarządem wojewódzkim OSP, jak wiesz, Państwową Strażą Pożarną, zakres tego wsparcia. Widzimy dzisiaj, że bardzo mocno wchodzą również nowe technologie, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia, mienia, życie. Więc podejrzewam, że w kolejnych edycjach bardzo mocno tutaj również będziemy rozszerzać ten zakres pod kątem nowych technologii, ale też nie zapominajmy o samym bezpieczeństwie strażaków ochotników, bo bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy województwa śląskiego.
0: My sobie życia bez przyjaciół z Ochotniczej Straży Pożarnej nie wyobrażamy, podkreśla zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Krzemiński.
5: Dzięki takiemu wsparciu to wyposażenie już mamy na porównywalnym poziomie i stąd ta ciągłość realizacji, ta spójność jest zawsze na najwyższym poziomie, na najwyższych standardach. Nie możemy sobie pozwolić na zaniedbania, gdyż to zdrowie, życie i mienie ludzkie jest najważniejsze.
0: To już trzecia edycja programu. Dziś uhonorowano jednostki z ponad 20 powiatów. Od dzisiaj część basenowa miejskiej pływalni na Zadolu w Katowicach będzie zamknięta z powodu zaplanowanej corocznej przerwy technologicznej. Przerwa potrwa około miesiąca. Hala sportowa z boiskami do gier zespołowych, a także strefa spa będą działały bez zmian. Niecki basenowe oraz zbiorniki wyrównawcze będą gruntownie wyczyszczone i zdezynfekowane. Naprawione zostaną także usterki i wady, których usunięcie nie było możliwe podczas normalnego funkcjonowania obiektu. W najbliższych godzinach zachmurzenie w Śląskiem będzie rosło. Spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Termometry wskażą dziś do 27 stopni. Biometr jest niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Ode mnie to już wszystko. O 13 informacje Radia Katowice przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego dnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali 63 zdarzenia drogowe. Z ostatnich mamy kolizję dwóch pojazdów w Rybniku na ulicy Kotucza, w Bytomiu na Zabrzańskiej i w Katowicach na ulicy Piotra Skargi również. Zatem zachowajmy ostrożność. Warunki jazdy w regionie są dobre. Ruch o tej porze na ogół umiarkowany. Są jednak miejsca trudniejsze, wynikające z prowadzonych prac drogowych. Takowe między innymi do czwartku na Krajowej Drodze 78 pomiędzy Szałszą a Zabrzem. Na 4-kilometrowym odcinku zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W Mikołowie na Wiślance w związku z naprawą nawierzchni od dziś utrudnienia w ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku Skoczowa, a także na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Na przeszło 30-kilometrowym odcinku pracują drogowcy, więc utrudnień należy spodziewać się już począwszy od 15 km trasy. Jezdnie w obu kierunkach są zawężane. I tak by.
7: Kwadrans po 10:00. Wojciech Skowroński sprawdza dla nas prognozę pogody. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową bardzo serdecznie. Zmiany, zmiany, zmiany. No i po takich słowach to od razu człowiek wyobraża sobie, oj, to będzie bardzo zimno, może do 19, może do 15 stopni w ciągu dnia. Nie, nic bardziej mylnego. Dziś od 24 do 26, ale już bez upału, więc tu jest ta pierwsza zmiana, o której trzeba powiedzieć. Drugą zmianą to są deszcze i burze. Dziś zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. No i właśnie przewidywane są te opady deszczu. Lokalnie także tak zwane zjawiska burzowe wystąpią przede wszystkim późnym popołudniem i wieczorem. O tej porze dnia jeszcze spokojnie, ale kiedy już wrócimy z pracy do domu, to może się to wszystko rozgrywać. W czasie burz możliwe ulewy i punktowo także grad. No tego bardzo nie lubimy, bo deszcz oczywiście się przyda, ale jeśli pojawia się grad, no to to jest zjawisko niebezpieczne, które no, przynosi nam trochę krzywdy i w związku z tym no, nie chcielibyśmy, żeby on się pojawiał, ale tutaj są takie zapowiedzi. Proszę Państwa, wiatr słaby, umiarkowany ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty, co jest sytuacją bardzo normalną. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, a więc w pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe będą także burze. Temperatura do 14 stopni. Wtorek. Zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie przed południem. No i dalsze ochłodzenie na termometrach tylko od 18 do 20 stopni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna około 13 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. A w środę zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia no gdzieś tam te chmury deszczowe, deszczowo-burzowe pojawiają się na horyzoncie, więc na takie zjawiska musimy być po prostu przygotowani. Deszcz jest potrzebny. Oczywiście marzyłoby nam się, żeby ten deszcz przebiegał bardzo spokojnie, no ale niestety te burze i grad mogą nam również towarzyszyć. Kłaniam się, życzę miłego, wspaniałego, mimo to przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia.
7: Wojciech Skowroński. No bardzo dziękujemy. Ktoś te informacje musiał dzisiaj przekazać, ale spokojnie, postaramy się z tym jakoś poradzić. Kolejna dawka wiedzy pogodowej, kwadrans po 14:00, później jeszcze pogoda ekstra na lato, kwadrans po 18:00 i w naszej aplikacji Radia Katowice.
9: Co najmniej 20 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech będzie mogło jeszcze dziś wrócić do Polski. Decyzja zapadła po weryfikacji dokumentacji medycznej i konsultacji lekarzy polskich oraz węgierskich. Na Węgrzech jest nasza wysłanniczka Anna Orzeł. Aniu, jak będzie wyglądała ewakuacja poszkodowanych?
10: Dzień dobry. Od rana lekarze i dyplomaci odwiedzają poszkodowanych w szpitalach. Przylecieli wczoraj wieczorem do Budapesztu ze specjalną misją medyczno-dyplomatyczną. Rozmawiają z węgierskimi lekarzami, pytają o stan poszkodowanych. Wiele wskazuje na to, że niektóre osoby mogą szykować się już do powrotu do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Wstępnie wylot planujemy w godzinach wieczornych i wstępnie też planujemy międzylądowanie w Rzeszowie. pani wojewoda podkarpacka. Jesteśmy też w stałym kontakcie z panią wojewodą i zapewnia tam też opiekę już na miejscu przejęcie tych osób, które do Rzeszowie zostaną.
10: W pogotowiu, jak deklaruje Ministerstwo Obrony Narodowej, jest też wojskowa kasa, ale trzeba liczyć się z tym, że powroty poszkodowanych Polaków mogą rozłożyć się w czasie.
9: Anna Orzeł, dziękuję za relację. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak w południe na Podkarpaciu upamiętniono ofiary niedzielnego wypadku autobusu na Węgrzech. To mieszkańcy kilku miejscowości w tym województwie, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Co najmniej 3 ofiary pochodzą z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia, gdzie w południe minutą ciszy upamiętniono ofiary.
12: Pamięć ofiar uczcimy minutą ciszy. Adam Skoczylas, wójt gminy Lubenia. Chcieliśmy być jak gdyby w łączności z naszymi mieszkańcami. Zapewniamy o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
9: W Lubeniu odwołano wszystkie gminne wydarzenia. Prawdopodobnie jeszcze dziś do domu wrócą uczestnicy pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń. Remigiusz Z. z podpoznańskiego Swarzędza usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 51-letni mężczyzna przyznał się do postrzelenia byłej partnerki i wyjaśnił, że zrobił to z miłości, podała prokuratura w Poznaniu. W sobotę Remigiusz Z. przyszedł do kamienicy, w której mieszkała 46-latka i na korytarzu oddał do niej strzał w skroń, potem uciekł. Został zatrzymany wczoraj wieczorem w Swarzędzu. Miał przy sobie broń. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Kobieta w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Polscy strażacy, którzy wspomagają Hiszpanów w walce z pożarami lasów, skierowani do Aragonii. Wczoraj doszło tam do tragedii, informuje aspirant Martin Halasz, który jest w Hiszpanii z polskimi funkcjonariuszami.
13: Podczas działań gaśniczych w tym rejonie zginął żołnierz hiszpańskiej specjalnej jednostki wojskowej UME, która uczestniczyła w działaniach związanych właśnie z gaszeniem pożarów lasów w Aragonii. Taką informację przedstawiono na odprawie polskim strażakom, więc to pokazuje, jak trudne i niebezpieczne są obecnie prowadzone działania w tym terenie.
9: Polacy zostali skierowani w rejon pożaru. Polka uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como we Włoszech. Jej bohaterski czyn opisały lokalne media, a burmistrz osobiście podziękował za jej odwagę.
14: Do zdarzenia doszło w środę 12 sierpnia w miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como. 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Dwa dni później burmistrz Abbadia Lariana Roberto Azzoni spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja Kluk jest instruktorką pływania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: I to wszystko w tym serwisie Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Popołudnie pochmurne, miejscami deszczowe i burzowe. Zagrzmi głównie na południowym zachodzie oraz południu. Burze miejscami również na Pomorzu. Na termometrach od 20-21 stopni na północy i około 25 w centrum do 30-31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem około 19.
15: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

0: Jest 14. 17-latka została ranna w wypadku na hulajnodze w Raciborzu. Wiózł ją pijany 26-latek. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w siedzibie firmy, do której należał autokar z tragicznego wypadku na Węgrzech. Przypomnimy także o tym, jak wygląda odbieranie wolnego za weekendowe święto.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pijany 26-latek spowodował wypadek na rynku w Raciborzu. Mężczyzna przewoził na hulajnodze elektrycznej 17-letnią dziewczynę. Jadąc ulicą Odrzańską, wjechał na płytę rynku i uderzył w ławkę. Ranna nastolatka trafiła do szpitala. Badanie wykazało, że kierujący miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Po wypadku próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale szybko złapał go policjant, który był świadkiem wypadku. Nieodpowiedzialny kierowca odpowie teraz za swoje zachowanie przed sądem. Mundurowi przypominają, że hulajnogą elektryczną może podróżować wyłącznie jedna osoba, a jazda pod wpływem alkoholu jest zabroniona. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę w siedzibie firmy, do której należał autokar z wypadku na Węgrzech. Inspektorzy sprawdzą pełną dokumentację przewoźnika, w tym uprawnienia kierowców, przestrzeganie norm czasu pracy oraz regularność badań technicznych pojazdów, które dla autokarów są obowiązkowe co 6 miesięcy. Decyzja o dacie wejścia do przedsiębiorstwa zapadnie w najbliższych godzinach, mówi rzecznik prasowy Inspektoratu Wojciech Król.
2: Dzisiaj dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego taką kontrolę polecił. Przeprowadzenie jednemu z wojewódzkich inspektorów. Na początku takie przedsiębiorstwo jest zawiadomione o terminie przeprowadzenia takiej kontroli, no i dopiero wówczas inspektorzy pojawiają się w firmie, gdzie analizują te wszystkie wymagane dokumenty.
0: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w nocy na autostradzie M3 na północnym wschodzie Węgier. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski. Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Kierowca autobusu został zatrzymany przez policję. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Do końca roku zakończy się podwyższenie wałów przeciwpowodziowych na Kucelince, odnodze Warty pełniącej funkcję kanału Ulgi w Częstochowie. Wody Polskie odebrały już pierwszą część tegorocznej inwestycji na półkilometrowym odcinku, a prace nad pozostałym fragmentem przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tegoroczny piąty etap prac kosztuje ponad 7 milionów złotych i obejmuje dwa odcinki prawego wału o łącznej długości niemal 2 kilometrów. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowań, wał umacniany jest żelbetowym murem oporowym. Inwestycja ma zabezpieczyć przed zalaniem nisko położone dzielnice Dąbie i Zawodzie. Program modernizacji wałów Kucelinki to odpowiedź na zniszczenia wywołane przez powodzie w 1997 i 2010 roku. Kto nie miał wydłużonego weekendu, nic nie stracił. Większości osób przysługuje dodatkowy dzień wolny w zamian za dające w sobotę. Tak w tym roku było 15 sierpnia, Wzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego.
3: Dodatkowo jest zasada, kto pracuje średnio dni w tygodniu, tłumaczy Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
4: W konsekwencji pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, mają prawo do jeszcze jednego dodatkowego dnia wolnego.
3: Pracodawca może, ale nie musi samemu wyznaczyć dzień, kiedy wolne należy odebrać. Jeśli ktoś będzie wtedy na zwolnieniu lekarskim, dodatkowe wolne przepadnie. Inaczej jest w przypadku pracowników na urlopach.
4: Dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Oznacza to, że pracownik korzysta z dnia wolnego, przyznanego za święto, a nie z urlopu wypoczynkowego.
3: Wolne za 15 sierpnia można było odebrać przed tym dniem, ale można to zrobić także po. Ważne, by zmieścić się w przyjętym w naszej firmie okresie rozliczeniowym.
0: O tych szczegółach przypominała Aneta Łuczkowska. Dziś wciąż bardzo ciepło, na termometrach zobaczymy w regionie do 27 stopni. Jednak od zachodu zacznie przybywać chmur, które przyniosą deszcz oraz lokalne burze. Miejscami spadnie od 20 do nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. A wyładowaniom towarzyszyć może silny wiatr, mający w porywach do 90 km na godzinę.
5: Szczegóły przekaże Anna Iśkiewicz. Witam. Nadal mamy pokolizyjne utrudnienia w Świętochłowicach na skrzyżowaniu Bytomskiej i Ślężan, gdzie zdarzyły się 3 samochody osobowe. Uważajmy. W Świętochłowicach korkują się Chorzowska i Bytomska. Ponadto w Zabrzu zwalniamy do 20 paru kilometrów na ulicy Wolności. Jeszcze wolniej poruszamy się ulicą De Gaulle'a. Na 3 maja jedziemy z prędkością 17 km na godzinę. W Gliwicach ciasno na Tarnogórskiej, Toszeckiej, Zygmuntowskiej, na Wybrzeżu Armii Krajowej, na Kościuszki i Rybnickiej, w Bytomiu na Strzelców Bytomskich i Chrobrego. W Piekarach Śląskich zwalniamy na Jana Sadowskiego, w Rudzie Śląskiej na 1 maja, w Chorzowie na 3 maja na Powstańców Stalowej, w Siemianowicach Śląskich na Walerego Wróblewskiego, w Czeladzi zwalniamy na Wojkowickiej, w Katowicach spowolnienie jazdy w wielu miejscach, najciaśniej w centrum. Na Gliwickiej Grundmana, na Marii Geppert-Meyer, na Mickiewicza, Sokolskiej, Dworcowej, Kościuszki Jagiellońskiej, Francuskiej Granicznej, Warszawskiej, Dudy Gracza, a w południowych dzielnicach na Kolejowej i Armii Krajowej, a także na Panewnickiej. W Sosnowcu spowolnienia na Orląt Lwowskich, to część Krajowej Drogi 79 prowadzącej do Mysłowic czy Katowic, względnie w przeciwnym kierunku do Jaworzna. S1 korkuje nam się na wysokości Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej. Tutaj poruszamy się z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Do czasu przejazdu zatem doliczamy około 15 minut. Ostrzegamy Państwa. 691-400-400, przypominam, telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
6: Jest 4. Czas na prognozę pogody. No i co? Dzisiaj o poranku dostaliśmy alerty RCB.
7: No właśnie do tego chciałem zmierzać. Dziś wieczorem i w nocy przewidywane opady deszczu, miejscami intensywne, niewykluczone przerwy w dostawach prądu. O takiej treści mniej więcej SMS-y dostawaliśmy wszyscy. Ja zawsze to przeżywam, dlatego że taki dreszczyk emocji się pojawia, gdy wskakują takie alerty na nasze strony.
6: A nie masz
7: i
6: tak,
7: na nasze
6: że przychodzi
7: komórki?
6: Ci takie zobojętnienie, że to się rzadko sprawdza i później, kiedy ten alert RCB rzeczywiście będzie istotny, to go
7: no właśnie nie,
6: ominiemy.
7: Bo ja mam tak, że jak coś zbagatelizuję, to właśnie się sprawdzi. W drugą stronę to idzie, więc wolę wszystkie traktować.
6: Czuwasz.
7: Wszystkie traktuję poważnie. Proszę Państwa, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy. Jeśli ktoś teraz chodził po Bożym Świecie, no to jest takie wrażenie, że miejscami ostre słońce i wysoka temperatura, w miarę wysoka, bo to nie upał, ale około 27 stopni, ale jest też takie wrażenie takiego stojącego w miejscu ciężkiego powietrza. I to są takie symptomy, to są takie oznaki tego, że rzeczywiście coś się szykuje, że wieczorem i w nocy będą pewnie te opady i te zjawiska burzowe, tak to się fachowo nazywa. W każdym razie no, trzeba się na to przygotować. W czasie burz możliwe będą ulewy powodujące lokalne zalania i podtopienia. Punktowo możliwy także grad. No, z tym gradem to jest tak, że tego byśmy sobie nie życzyli. O ile opady są potrzebne, o tyle ale te gradziny nie robią nigdy nic pożytecznego, tylko raczej krzywdę. W drugą stronę to idzie. Temperatura maksymalna, jeśli teraz spojrzymy na termometry, od 25 do 27 stopni, ale teraz już powoli będzie spadać. No kiedy teraz spojrzymy na niebo, to ono już jest tak lekko

0: zachmurzone, gdzieś tam coś na rzeczy jest, prawda? Coś się szykuje, coś wisi w powietrzu. Proszę Państwa, noc z poniedziałku na wtorek, zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe jeszcze będą burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, jedynie w czasie burz porywisty. Jutro we wtorek zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie przed południem. No i dalsze ochłodzenie nastąpi, bo tylko do 21-20 stopni, więc to już nie 33, to już nawet nie, tak jak dziś, 27, a tylko 20, więc różnica jest i to duża. No i tak to się przedstawia.
1: A noce?
0: No właśnie, noc... Sprawdzam tutaj te nocy z wtorku na środę.
1: Na pewno możemy przewidzieć, że będzie ciemno.
0: Tak. I to chyba we wszystkich miejscach.
1: Bardzo to jest istotne. W całym regionie.
0: To w całym regionie. A nawet bym tutaj poszedł dalej i w całej Polsce.
1: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: To jeszcze tylko o tej nocy powiem, że z wtorku na środę to już ta noc powinna być spokojna. Przewidywane są tam gdzieś przelotne jeszcze opady. No i temperatura też taka w granicach 12-13 stopni. A o tej nocy z poniedziałku na wtorek to już mówiłem.
1: Bardzo dziękujemy za najnowszą prognozę pogody i oczywiście jeszcze będzie aktualizacja po 18.
0: Tak, czekam do 18, żeby Państwu przekazać najświeższe wieści. Oby jeszcze wtedy nie padało, bo po co?
2: Węgierska policja zamierza jutro doprowadzić przed sąd zatrzymanego kierowcę polskiego autokaru, który wczoraj wpadł do rowu przy autostradzie na północnym wschodzie Węgier. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął podczas jazdy. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Większość z ponad 50 podróżnych pochodziła z Podkarpacia. Wracali z pielgrzymki do Medjugorje, w Bośni i Hercegowinie. Po konsultacji z węgierskimi lekarzami około 20 poszkodowanych wróci jeszcze dziś specjalnym samolotem do kraju, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
2: Rannym oraz bliskim ofiar i poszkodowanych zostanie zapewniona pomoc psychologiczna, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych, które będą do nas przywiezione, jak również pomoc psychologiczna dla członków rodzin tych osób, ale również pomoc związana z logistyką, czyli przetransportowaniem pacjentów z lotniska do poszczególnych szpitali.
2: W południe na Podkarpaciu ofiary wypadku autokaru uczczono minutą ciszy. Przez 3 dni flagi na urzędach będą opuszczone do połowy masztów. Dwoje ukraińskich dzieci zostało zaatakowanych przez parę dorosłych w Bydgoszczy. Miało się to dziać w piątek przy dworcu kolejowym w tym mieście. Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku informował, że doszło do wyjątkowo nieakceptowalnego incydentu. Rodzeństwo, 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Zgłoszenie ataku na dzieci potwierdza rzeczniczka policji w Bydgoszczy Monika Chlebowicz.
5: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę najprawdopodobniej Polaków. Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
2: Ukraińscy dyplomaci zapewniają o udzieleniu wsparcia rodzinie poszkodowanych i apelują do świadków o zgłaszanie się na policję. Turystyka paliwowa wraca. Po przywróceniu programu ceny paliw niżej na przygranicznych stacjach pojawiły się kolejki do dystrybutorów. Julia Nowicka z Radia Szczecin rozmawiała z zachodnimi sąsiadami tankującymi w Lubieszynie.
6: Tu oczywiście jest taniej. U nas kosztuje to 2,20 euro, 2,30 euro. To oczywiście za dużo, biorąc pod uwagę, że połowę ceny paliwa to podatki. To moim zdaniem gigantyczne oszustwo. Chodzimy do pracy, żeby stać nas było na paliwo, a musimy tankować, żeby dojechać do pracy. Niemcy płacą obecnie 2,12 euro za paliwo, a będzie jeszcze drożej. To jest już nieopłacalne, to niszczy Niemcy. Nie mamy dobrego kanclerza. Obalić rząd.
2: Maksymalna cena za benzynę 95 to 6 zł 41 groszy. Obniżona stawka VAT na paliwo ma obowiązywać do końca wakacji. Skrzynki z amunicją, pociski artyleryjskie, a nawet morskie miny pułapki odkryli na dnie Bałtyku nurkowie. Dobiega końca oczyszczanie dna pod budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Jak przebiegają prace? Jakie są ich efekty? O tym Aneta Łuczkowska.
7: Prace to żmudne przeszukiwanie dna, a potem weryfikacja każdego z 5000 podejrzanych punktów. Część z nich to pozostałości z czasów wojny, mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
8: Przede wszystkim pociski moździerzowe, pociski artyleryjskie, naboje. Mamy również dwie miny morskie lotnicze. Z tych 600 elementów ponad połowa jest już wyciągnięta i zdana do patrolu saperskiego.
7: Reszta to złom, w tym kilkudziesięciometrowej długości barka z czasów wojny. Jej szczątki trzeba będzie usunąć. Wszystkie prace na dnie własnoręcznie prowadzą nurkowie. Jak mówi Marcin Wajdyk, jest tam zimno i ciemno.
9: W momencie, kiedy zaczynamy kopać, to nie widać nic kompletnie. W związku z tym, że cały urobek idzie na nas, no, ten sprzęt, który posiadamy, to jest właśnie przeznaczone do takich prac, właśnie w takich warunkach, no, ekstremalnych można to nazwać.
7: Obecne prace to dopiero pierwszy etap. Urząd Morski już ogłosił przetarg na oczyszczenie głębokowodnego toru podejściowego, którym do Świnoujścia będą mogły dopłynąć największe kontenerowce świata. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami przelotny deszcz i burze. A na termometrach od 20-21 stopni na północy do 30-31 na południowym wschodzie.
11: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

go.

Zobacz, jak się

0: Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
1: Nie żyje Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Rodzina artysty prosi o nieskładanie kondolencji. W najbliższą sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. To nieoficjalne jeszcze ustalenie Radia Katowice. Po ponad roku przerwy powróci bezpośrednie połączenie szynowe między Bytomiem a Katowicami, potem jak w centrum Chorzowa wyłączono z użytku estakadę. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach kobieta przed wylotem do Egiptu wdała się w kłótnię z inną pasażerką i ignorowała polecenia załogi. Awanturę musieli przerwać funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 200 zł i nakazem natychmiastowego opuszczania pokładu. Ponad 80 tysięcy pątników dotarło na Jasną Górę od kwietnia do połowy sierpnia. Największa fala, blisko 61 tysięcy osób, przybyła w pierwszym szczycie od 1 do 14 sierpnia. Tak wynika z najnowszych wyliczeń. Kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada na 26 sierpnia.
2: 22 pielgrzymów poszkodowanych w wypadku autokaru jeszcze dziś wieczorem wróci do Polski. Ciężej ranni spędzą w szpitalach na Węgrzech najbliższe tygodnie. Dobiega końca zorganizowana przez rząd specjalna misja medyczno-dyplomatyczna. We wczorajszej katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 47 zostało rannych, 10 z nich jest w stanie ciężkim. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak w południe na Podkarpaciu upamiętniono ofiary wypadku autokaru. Co najmniej 3 osoby pochodzą z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, czy również tam oddano część zmarłym?
3: Oczywiście niewielka gmina jest bardzo mocno poruszona tragicznym wypadkiem. W południe przed urząd przyszli mieszkańcy. Minuta ciszy to wyraz pamięci, ale też solidarności z rodzinami ofiar, zaznaczał wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas.
4: Zapewniamy o ich o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
5: To takie coś tutaj w ogóle nie miało miejsca jeszcze tutaj u nas, w naszej gminie, na naszym terenie.
6: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no. Pomodlić się za nich, żeby wrócili tamci do zdrowia, jeszcze jedno.
3: Z informacji przekazywanych przez rodziny i bliskich wynika, że w wypadku zginęło 5 mieszkańców Siedlisk. Prawdopodobnie jeszcze dziś do domu wróci część uczestników pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń. W gotowości na przyjęcie rannych są także szpitale na Podkarpaciu. Według informacji przekazywanych przez służby wojewody podkarpackiego, dziś samolotem przetransportowanych zostanie 4 rannych.
2: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił kobietę w Swarzędzu. Remigiusz Z. przyznał się podczas przesłuchania.
7: Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki. Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wabrzyniak. 46-latka przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. W sobotę Remigiusz Z. na korytarzu kamienicy, w której mieszkała, oddał do niej strzał i uciekł. Został zatrzymany wczoraj wieczorem.
7: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
2: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali Igę Cembrzyńską. Aktorka zmarła 30 lipca, miała 87 lat. Ksiądz Andrzej Luter przypomniał, że jej przełomową rolą był udział w Hydrozagadce.
8: Iga zagrała w tej kultowej komedii prezenterkę czołówki i kelnerkę w lokalu pod Złotym Leszczem. Ta czołówka filmu jest unikalnym zjawiskiem w historii kina. Zamiast napisów to właśnie Iga bezpośrednio do kamery prezentuje obsadę i twórców. Hydrozagadkę reżyserował Andrzej Kondratiuk, który do swojej śmierci w 2016 roku był partnerem życiowym i zawodowym aktorki, mężem.
2: Iga Cembrzyńska zagrała też w rękopisie znalezionym w Saragoście czy Jowicie, a także w serialach, m.in. w Stawce Większej niż Życie czy Na dobre i na złe. Olgierd Łukaszewicz mówi, że jej drogą zawodową było nie tylko aktorstwo.
9: Warszawską szkołę teatralną ukończyła w 1962 i bardzo szybko osiągnęła popularność. Pracowała w Teatrze Powszechnym, w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, krótko w Teatrze Komedii i wiele sezonów w Teatrze Ateneum. W sumie 20 lat pracy na etatach w teatrze. Szeroka publiczność pokochała ją za piosenkę nagrodzoną w Opolu Mój intymny mały świat. Śpiewanie doprowadziło ją na scenę paryskiej Olimpii.
2: Iga Cembrzyńska spoczęła na powązkach wojskowych w grobie rodzinnym Kondrat Jukow.
10: Klimat.
2: Jakość powietrza w większości dobra i bardzo dobra, tylko na południu umiarkowana. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Popołudnie pochmurne, miejscami deszcz, a na Pomorzu i południu kraju także burze. Na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia spowodowane zdarzeniami, do jakich doszło w ostatnim czasie. To przypomnę miejscowość Wieprz w powiecie żywieckim, ulica Żywiecka, tutaj auto wpadło do rowu. Kolejne zdarzenie w Sosnowcu na ulicy Suchej, tutaj zdarzyły się dwa samochody i ostatnie w Częstochowie na Pułaskiego na wysokości numeru 78, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus i nadal są utrudnienia w ruchu. Duży ruch w tej chwili na drogach miasta, aglomeracji zwłaszcza. Zwalniamy na Krajowej Drodze 86, jadąc w kierunku Będzina, to w Sosnowcu. W Sosnowcu także spowolnienia na Orląt Lwowskich, czyli na części drogi krajowej numer 79. W Sosnowcu korkuje się także z jedynka w kierunku Dąbrowy Górniczej. Tutaj poruszamy się z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. A czwórka ze spowolnieniami w Mysłowicach na Bramkach i to w obydwu kierunkach. W Bielsku zwalniamy od Lipnika Dolnego do Straconki na S1. Zwalniamy także w Kozach na drodze 52.

się, no. Będę nudna, ale te ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
2: Nie żyje Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Rodzina artysty prosi o nieskładanie kondolencji. W najbliższą sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. To nieoficjalne jeszcze ustalenie Radia Katowice. Po ponad roku przerwy powróci bezpośrednie połączenie szynowe między Bytomiem a Katowicami, potem jak w centrum Chorzowa wyłączono z użytku estakadę. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach kobieta przed wylotem do Egiptu wdała się w kłótnię z inną pasażerką i ignorowała polecenia załogi. Awanturę musieli przerwać funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 200 zł i nakazem natychmiastowego opuszczenia pokładu. Ponad 80 tysięcy pątników dotarło na Jasną Górę od kwietnia do połowy sierpnia. Największa fala, blisko 61 tysięcy osób, przybyła w pierwszym szczycie od 1 do 14 sierpnia. Tak wynika z najnowszych wyliczeń. Kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada na 26 sierpnia.
3: Dwudziestu dwóch poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci jeszcze dziś do Polski. 18 rannych osób zostaje w szpitalach. Ich stan nie pozwala w tej chwili na transport. Najnowsze informacje ma nasza reporterka Anna Orzeł, która jest w Miszkolcu.
4: Tak jest, dokładnie jestem. Dzień dobry. 5 pacjentów zostało już wypisanych ze szpitala, ale tu na miejscu mają bliskich, którzy przyjechali po nich i którzy się nimi w tej chwili opiekują, a tak naprawdę to wszyscy są pod opieką Polonii Węgierskiej, która naprawdę stanęła na wysokości zadania i wspierała tutaj przez te dwie doby ludzi, którzy tego wymagali. Los kolejnej dwójki ciągle się waży, a wśród tych, dla których transport w pozycji siedzącej stanowi zbyt duże zagrożenie, jest pan Grzegorz.
5: Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym będę transportowany kaslą do Polski. Gdy mówić, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy. Żona i dzieci zostali wypisani, dziś wracają do Rzeszowa.
4: Dziś do Polski z dwoma pasażerami wrócił także przewoźnik, który był tu od wczorajszego ranka. Chociaż jak przekonuje, chciał pomóc, to jednak nie mógł zabrać więcej osób.
3: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Polscy prokuratorzy wezmą udział w ponownych oględzinach autokaru. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi jej rzeczniczka Marta Kolendowska-Matejszuk, strona polska czeka na dokumentację od strony węgierskiej.
6: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane po otrzymaniu dokumentacji i informacji.

0: było. Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osią gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzina i tradycje. Jak tradycja trochę inna, to zawsze macie minę.

0: Jest 17. Burzowy wieczór i noc ostrzegają przed tym synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 42-letni mieszkaniec Bytomia w Piekarach Śląskich uciekał przed policją. Jak się okazuje, miał sporo na sumieniu. W informacjach także Jan Englert, który wspomina zmarłego w ten weekend aktora Jana Frycza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami wieczorem i w nocy. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówił, że przelotne opady mogą pojawić się już wcześniej.
2: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Burze są także możliwe na Pomorzu i w trakcie ich występowania prognozowana wysokość opadu do 15. Dzisiaj temperatura maksymalna od 19-23 stopni na północy i zachodzie do 24-27 na pozostałym obszarze.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują od południowego zachodu przez centrum po północny wschód kraju. W południowej części kraju, w tym w województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Do aresztu na najbliższe 2 miesiące trafił 42-letni mieszkaniec Bytomia, który w Piekarach Śląskich uciekał przed policją, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zwrócił uwagę patrolu drogówki brakiem zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zignorował sygnał do zatrzymania, porzucił pojazd na pobliskim osiedlu i kontynuował ucieczkę pieszo. Po szybkim złapaniu go wyszło na jaw, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Był poszukiwany przez prokuraturę oraz złamał aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Sprawca usłyszał już zarzuty. Zdarzenie to wpisuje się w dyskusję nad przygotowywanymi obecnie zmianami w prawie, które mają zaostrzyć kary dla drogowych recydywistów i bezwzględnie kierować ich do więzienia. W najbliższą środę przypada kulminacja obchodów 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy na mocy decyzji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Z tej okazji w mieście zaplanowano otwarcie plenerowej wystawy na Placu Biegańskiego oraz ekspozycji w ratuszu prezentującej odrestaurowane historyczne mapy i archiwalia związane z rozwojem aglomeracji. Władze miasta zgłosiły ponadto inicjatywę nadania wiaduktowi w Alei Najświętszej Maryi Panny imienia Jana Bernharda. Geodety, który 200 lat temu zaprojektował reprezentacyjny dwujezdniowy bulwar łączący oba dawne ośrodki. Obchodom towarzyszyć będą przejazdy zabytkowego tramwaju, a w dalszej części miesiąca zaplanowano m.in. plenerowy koncert zespołu Wilki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, mówi po śmierci Jana Frycza reżyser Jan Englert, który współpracował ze zmarłym aktorem w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w ramach Teatru Telewizji Polskiej. Jan Englert powiedział Polskiemu Radiu, że cenił nie tylko grę aktorską Frycza, ale także jego charakter.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
0: O śmierci Jana Frycza poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor zmarł w sobotę w rodzinnym domu w wieku 72 lat. Wystąpił m.in. w filmach Nigdy w życiu, Pornografia, Pożegnanie jesieni, a także serialu Ślepnąc od świateł. Jutro w dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później będzie maleć. Gdzieniegdzie jeszcze możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 21 stopni.
4: Szczegóły przekaże Państwu Anna Juśkiewicz.
5: Witam ponownie. Droga Krajowa 46, miejscowość Wyrazów, kierunek Wrocław. Tutaj kolizja dwóch samochodów osobowych. W Raciborzu na Rybnickiej autobus zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. To jest droga wojewódzka 935. Łącznie mamy 100 zdarzeń. Tyle odnotowali śląscy policjanci dotychczas. W Boguszowicach w kierunku Świerklan na autostradzie A1 mamy korek. Na drodze krajowej 81 w Mikołowie w związku z naprawą na wierzchni dziś utrudnienia na jezdni prowadzącej w stronę Skoczowa, a także na jezdni przeciwnej do Katowic. Na przeszło 30-kilometrowym odcinku pracują drogowcy, począwszy od 15 kilometra trasy. Jezdnie w obu kierunkach są zawężane i tak będzie do 22 sierpnia. Na tej samej drodze prowadzona jest od nowa oznakowania poziomego, czyli krótko mówiąc, malowane są pasy. To prace szybko postępujące, powodujące jednak naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu jezdni w kierunku Skoczowa lub jezdni w kierunku Katowic. Nadal mamy problemy na autostradzie A1, gdzie trwają prace drogowe, to pomiędzy Bobrownikami a Siemonią w kierunku Częstochowy. W kierunku przeciwnym zwalniamy od wysokości Pyżowic do węzła prowadzącego na lotnisko, a potem już jadąc w kierunku Piekar czy Gliwic. Tutaj problemy od Myszkowic do Siemoni. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
4: Dziękujemy za drogowy raport. Kolejny przed 18, za niespełna pół godziny. A teraz informacje w skrócie. Zaprasza Karolina Michalik.
0: W wieku 72 lat zmarł aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. Ministerstwo Kultury złożyło wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom aktora oraz całemu środowisku teatralnemu. Podkreślono, że Jan Frycz stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i szerzej polskiej kultury. Tyscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które ukradły samochód zaparkowany przy ulicy Przemysłowej w Tychach. Jego właściciel wyszedł na chwilę z pojazdu, zostawiając w nim kluczyki. Tę chwilę wykorzystała 27-letnia kobieta oraz 22-letni mężczyzna, którzy ukradli auto. Zatrzymał ich dopiero policyjny pościg. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz parze grozi do 5 lat więzienia. Na Jasnej Górze rozpoczęła się 9-dniowa nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która przypada 26 sierpnia. Codziennie o 18.30 przed szczytem sprawowane są msze święte z rozważaniami wokół jasnogórskich ślubów narodu z 1956 roku. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin z Tarnowskich Gór i okolic. Akcję organizuje Tarnogórska Szafa Społeczna. Zbierane są na przykład kredki, zeszyty, bloki, papier kolorowy, plecaki, piórniki czy nowe worki na buty i bidony. Dary można dostarczać we wtorki i czwartki do siedziby Tarnogórskiej Szafy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 1 między 16 a 19. Zbiórka potrwa do końca sierpnia.

0: Trwają próby do spektaklu Cudowna, rusztowanie świata. To autorskie przedsięwzięcie wizualno-muzyczne Częstochowskiego Teatru Nowego i Teatru Oczami Brata. Dlatego na scenie obok profesjonalnych aktorów grają osoby z niepełnosprawnościami. Przygotowaniom przyglądała się reporterka Radia Katowice Martyna Słabikowska.
1: I ta muzyka rzeczywiście jest wcześniej, więc my ją dajemy wyżej. Jeden z łupieżców dostał się i cisnął go na ziemię. Muzyka tutaj wchodzi, słuchajcie. Wchodzi po ziemię. Tu jest muzyka, start i mamy przejście kolejnej sceny. Słuchajcie, i lecimy z tekstem.
2: Na dworze króla Jagiełły rozpoczęły się prace nad naprawą obrazu. Najpierw najdokładniej, jak tylko to było możliwe, sklejono uszkodzone drewno.
3: Wchodząc na salę, wchodząc na scenę Teatru Nowego w Częstochowie, odnoszę wrażenie, że trwa tu jakiś remont?
4: Tak, to może być dobre skojarzenie ze względu na spektakl, który przygotowujemy, czyli Cudowna, rusztowanie świata.
3: Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
4: To rusztowanie jest tutaj widoczne i trochę w tym o ten remont chodzi, bo trochę chodzi o remont naszej pamięci. Dlaczego ten obraz jest ważny, dla kogo jest on też ważny? To też jest kwestia tego, czym dla nas jest w ogóle ta Jasna Góra, czym dla nas jest też Częstochowa, w której na co dzień się znajdujemy, gdzie jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do różnych miejsc, w tym też do cudownego obrazu. I my tym spektaklem chcemy przypomnieć na pewno historię, chcemy ją być może zbudować na nowo, po to korzystamy z takiej metafory rusztowania, jakiegoś remontu, dymu, kurzu i chcemy przybliżyć widzom po prostu właśnie tą historię, widzianą trochę naszymi oczami, naszymi spostrzeżeniami i tego, co nam w duszy gra.
1: Tylko pojawia się muzyka, Beata bierze torbę i dajesz ją na środku i tylko ją rzucasz.
3: W tle Harmider trwają przygotowania do spektaklu najnowszej premiery Teatru Oczami Brata. No właśnie, zegar tyka, bo premiera niebawem.
5: Tak, premiera niebawem. Jesteśmy w trakcie procesu.
3: Małgorzata Grabara, koordynatorka pracy artystycznej.
5: Są rusztowanie, jest Harmider. Tutaj ciężko pracujemy. To nie jest łatwy proces, ale widzimy światełko w tunelu i wydaje mi się, że będziemy mogli zaprosić na coś naprawdę wartościowego. Pracujemy metodą device theater, czyli wszyscy razem tworzymy ten spektakl. Oczywiście scenariusz jest i on bazuje na historii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Natomiast wszyscy tworzymy. Wszyscy aktorzy Teatru Nowego, aktorzy z niepełnosprawnościami, czyli aktorzy Teatru Oczami Brata. I ten proces jest bardzo wspólny. Rzucamy pomysłami, proponujemy swoje rzeczy, mamy swoje pomysły. One są brane pod uwagę przez reżysera. Wspólnie dyskutujemy. Oczywiście Paweł, reżyser, nadaje temu kierunek, ale my wszyscy bierzemy udział w tworzeniu tego spektaklu.
3: Kogo zobaczymy na scenie?
4: Zobaczycie aktorów Teatru Oczami Brata i Teatru Nowego w Częstochowie, którzy wcielają się w postacie historyczne. Zobaczycie po prostu państwo nas jako osoby, które chcą na nowo poznać tę historię, zaprosić do tej historii też naszych widzów.
6: Scenografia bardzo różna. Potop jest, materiałem przykrywamy się. Rusztowanie przekręcamy. Mówi o Jasnej Górze, o potopie, o obronie Jasnej Góry, o Kordeckim, o Wyszyńskim.
7: Wybrano mnie na takiego mocnego Paulinie. No i właśnie nim jestem. Cieszę się z tego, że nim jestem. Jest tutaj dobrze.
3: Ty, Michał, jesteś w Teatrze Oczami Brata już od wielu lat, prawda?
7: No od 16 lat.
3: I to kolejne przedstawienie przygotowane przez Teatr Oczami Brata, który działa od lat kilkunastu, no bo jest to swego rodzaju forma terapii także.
4: Tak, jest to 16 rok działalności Teatru Oczami Brata, wcześniej Teatru Integracyjnego ALA. Ostatnio świętowaliśmy 15-lecie właśnie tego teatru, które zakończyło się też tym, że nasi aktorzy podpisali umowy aktorskie i pracują dzisiaj na etacie, więc wszystkie te osoby, które pracują w spektaklu, to są zawodowi już dzisiaj aktorzy, którzy właśnie przygotowują ten spektakl. Kolejny spektakl, kolejna sztuka i my sami sobie podwyższamy coraz bardziej poprzeczkę, bo po sukcesie ewidentnym konwencji, konwencji, którą gramy do dnia dzisiejszego, a graliśmy ją w wielu różnych miastach, w tym kancelarii premiera, w kilku ministerstwach. A konwencja opowiadała o potrzebach osób z niepełnosprawnością też w tym ujęciu zatrudnienia i samodzielności. No to w tym spektaklu również ta konwencja jest wyczuwalna, no ale przez to też spektakle coraz bardziej są rozbudowywane i to też widać tutaj w scenografii cudownej, że mamy biały materiał, że mamy te rusztowania, że jest dużo dymu, że to wszystko się rusza, że będą projekcje multimedialne, dużo muzyki, tańca, same gry aktorskie, rekwizytów, lalek, bardzo dużo warstw jest w tym spektaklu. I myślę, że dla nas jest duża nowość się w ogóle też w tym odnaleźć, ale myślę, że dla widza będzie to maksymalnie ciekawe.
0: Premiera spektaklu Cudowna Rusztowanie Świata odbędzie się 16 października. Wydarzeniu patronuje Radio Katowice.
8: Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wracają wieczorem do kraju. Na pokładzie rządowego samolotu znajdą się 22 osoby, które wypisano ze szpitali. 18 musi zostać, bo ich stan zdrowia nie pozwala na transport. W węgierskim Miskolcu jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Orzeł.
9: Dzień dobry. Tak, 5 pacjentów, którzy opuścili szpital, nie skorzysta z rządowej oferty i na razie zostaje tu na miejscu z bliskimi. Stan 2 kolejnych wciąż jest przedmiotem dyskusji polskich i węgierskich lekarzy, bo po tak poważnych urazach konieczne jest ograniczenie ryzyka do niezbędnego minimum, a ci ludzie nie mogą podróżować w pozycji siedzącej. Pani Angelika z Rzeszowa wie, że jej rodzice są bezpieczni, wierzy, że wszystko będzie dobrze.
10: Tata wyszedł dzisiaj, mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę. Ale no, mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do Polski. Oni wrócą.
9: Do Polski wrócił też już przewoźnik, który oferował poszkodowanym pomoc.
8: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie M3. Podpułkownik Attila Jana Suczki poinformował Polskie Radio, że kierowca został już przesłuchany w charakterze podejrzanego. Kierowca autobusu został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledztwo nadal trwa. Według obecnych ustaleń policji najprawdopodobniej mężczyzna zasnął za kierownicą. Według węgierskiej agencji prasowej NTI kierowca usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Decyzję w sprawie aresztu podejmie lokalny sąd. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w sobotę w otoczeniu najbliższych. Miał 72 lata. Jerzy Radziwiłłowicz, który dzielił z nim scenę teatralną, nie krył na naszej antenie wzruszenia.
11: To jest dla mnie strata o tyle większa jeszcze, że to odchodzą koledzy, których znam od tak wielu lat. Dobrzy koledzy, świetni aktorzy. I takim był Janek. Także kiedy dowiedziałem się dzisiaj o tym, to jestem trochę oszołomiony tą wiadomością. Chociaż można się było spodziewać, bo on walczył z chorobą ostatnio bardzo dzielnie, z ciężką chorobą. Ale zawsze, kiedy wiadomość taka przychodzi, to jest to bardzo przykry, ciężki moment.
8: Był niezwykle barwną postacią, artystą z wielką osobowością, wspomina Jana Frycza Jan Engler, który współpracował z nim zarówno jako aktor, ale też jako reżyser i dyrektor teatru.
12: To był jeden z tych aktorów, którzy mieli wpływ na moje decyzje artystyczne. Swoją osobowością artystyczną miał wpływ na kształt nie tylko przedstawienia, ale nawet i całego repertuaru, całego myślenia o teatrze.
8: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów za rolę w Pornografii i Pręgach. Otrzymał Orła, Polską Nagrodę Filmową. Już w tym tygodniu przełom w sprawie Pandora Gate. Podejrzany youtuber Stuart K. w środę ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty o charakterze pedofilskim. Miał doprowadzać dziewczynki poniżej 15 roku życia do czynności o charakterze seksualnym. W zeszłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Do popełnienia przestępstw miał wykorzystywać popularność w internecie. Ekspert od mediów społecznościowych Wojciech Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa mówi, że w tym przypadku zachodzi tak zwany efekt aureoli.
13: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.
8: Jak wynika z polskiego nakazu aresztowania, Stuartowi K. grozi do 12 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Do tej sprawy wrócimy w naszej popołudniowej audycji po 18. Na stacjach od dziś do końca wakacji niższe ceny paliw. Kierowców o tańsze tankowanie pytał Sebastian Stelmach.
14: Tankuję raz w miesiącu. I ta symboliczna złotówka, co niby to poleciała w dół. Dla mnie to jakiej wielkiej oszczędności nie robi.
15: Chyba jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, 1000 kilometrów miesięcznie, to będzie różnica, ale jak ktoś jeździ standardowo, to bez różnicy jest, wie.
16: Mogłyby być niższe, no bo ostatnio trochę kilometrów zrobiliśmy, no ale to trzeba jeździć.
8: Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł 20, a za litr diesla 7 zł 37. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: 5 po 5 i sport w Trójce i Adam Malecki.
19: Wyszli na dobre z wody, zeszli na ląd, wrócili do kraju. Nasi pływacy, którzy rywalizowali w Mistrzostwach Europy w Paryżu, wywalczyli 2 medale. Po złota na 50 metrów stylem dowolnym popłynęła Katarzyna Basik, a Justyna Kozan wywalczyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym. Czy taki dorobek medalowy zadowolił prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylię Jędrzejczak?
20: To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyn Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go ciągnęła na 3 miesiące.
19: Majerski wraca do formy. W grudniu naszych pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Była opinia występu pływaków, to teraz czas na lekkoatletów, którzy też rywalizowali w Mistrzostwach Starego Kontynentu. Biało-czerwoni w Birmingham zdobyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety, a oceny występów podejmie się wiceprezes PESLA Tomasz Majewski.
21: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
19: Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 18 miejsce. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. A w Cincinnati w turnieju tenisowym wystąpią dzisiaj 3 nasze reprezentanty. Iga Świątek już jest na korcie, już się rozgrzewa, jest gotowa do gry z Greczynką Marią Sakari. Około 18.30 mają się rozpocząć mecze Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej.
18: Mam nadzieję, że to będzie wzruszający wynik i że to wzruszenie mowy odbierało właśnie z racji tego przywidzenia.
19: A wiesz, co to było? Orzeszek zjedzony przed serwisem, czego nie można robić.
18: Nie można, jest to zabronione?
19: Zabronione zupełnie. Obiecuję, że państwu, że już tego nie zrobię.
18: Bo potem jest kara w trakcie serwisu.
19: Tak.
18: A w pogodzie w nocy temperatura od 12 do 15, jutro od 18 do 21. Upały mają wrócić, ale tylko połowicznie i jeszcze trochę na to poczekamy.
22: Trójka.

0: Jest 17. Burzowy wieczór i noc ostrzegają przed tym synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 42-letni mieszkaniec Bytomia w Piekarach Śląskich uciekał przed policją, jak się okazuje, miał sporo na sumieniu. W informacjach także Jan Englert, który wspomina zmarłego w ten weekend aktora Jana Frycza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami wieczorem i w nocy. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówił, że przelotne opady mogą pojawić się już wcześniej.
2: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Burze są także możliwe na Pomorzu i w trakcie ich występowania prognozowana wysokość opadu do 15. Dzisiaj temperatura maksymalna od 19-23 stopni na północy i zachodzie do 24-27 na pozostałym obszarze.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują od południowego zachodu przez centrum po północny wschód kraju. W południowej części kraju, w tym w województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Do aresztu na najbliższe 2 miesiące trafił 42-letni mieszkaniec Bytomia, który w Piekarach Śląskich uciekał przed policją, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zwrócił uwagę patrolu drogówki brakiem zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zignorował sygnał do zatrzymania, porzucił pojazd na pobliskim osiedlu i kontynuował ucieczkę pieszo. Po szybkim złapaniu go wyszło na jaw, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Był poszukiwany przez prokuraturę oraz złamał aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Sprawca usłyszał już zarzuty. Zdarzenie to wpisuje się w dyskusję nad przygotowywanymi obecnie zmianami w prawie, które mają zaostrzyć kary dla drogowych recydywistów i bezwzględnie kierować ich do więzienia. W najbliższą środę przypada kulminacja obchodów 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy na mocy decyzji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Z tej okazji w mieście zaplanowano otwarcie plenerowej wystawy na Placu Biegańskiego oraz ekspozycji w ratuszu prezentującej odrestaurowane historyczne mapy i archiwalia związane z rozwojem aglomeracji. Władze miasta zgłosiły ponadto inicjatywę nadania wiaduktowi w Alei Najświętszej Maryi Panny imienia Jana Bernharda. Geodety, który 200 lat temu zaprojektował reprezentacyjny dwujezdniowy bulwar łączący oba dawne ośrodki. Obchodom towarzyszyć będą przejazdy zabytkowego tramwaju, a w dalszej części miesiąca zaplanowano m.in. plenerowy koncert zespołu Wilki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, mówi po śmierci Jana Frycza reżyser Jan Englert, który współpracował ze zmarłym aktorem w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w ramach Teatru Telewizji Polskiej. Jan Englert powiedział Polskiemu Radiu, że cenił nie tylko grę aktorską Frycza, ale także jego charakter.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielski.
0: O śmierci Jana Frycza poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor zmarł w sobotę w rodzinnym domu w wieku 72 lat. Wystąpił m.in. w filmach Nigdy w życiu, Pornografia, Pożegnanie jesieni, a także serialu Ślepnąc od świateł. Jutro w dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później będzie maleć. Gdzieniegdzie jeszcze możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 21 stopni.
4: Do Polski wieczorem wrócą 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą zostać w węgierskich szpitalach. W katastrofie zginęło 12 osób, 47 zostało rannych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała, że polscy medycy ocenili już stan wszystkich rannych.
5: Mamy pacjentów, którzy pewnie, tak zakładamy, w tym tygodniu będą możliwi do transportu, aczkolwiek ta ostateczna decyzja zależy od personelu medycznego węgierskiego, ale też mamy pacjentów w stanie poważnym, w stanie cięższym i zakładamy, że transport nie wszystkich polskich obywateli będzie możliwy w tym tygodniu.
4: Michał Hampel z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej ujawnił, że w stanie zagrożenia życia jest 5 osób.
6: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu. Jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to z naszych, że tak powiem, ustaleń, to tylko 2 osoby na ten moment wymagają przekazania później do szpitala, ale bardziej pod obserwację niż jakiegoś dalszego leczenia. Więc jak mówię, pozostałe osoby de facto tutaj wraz z uzgodnieniami z lekarzami węgierskimi mogłyby po prostu wyjść do domu.
4: Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie M3. Według węgierskiej policji, agencji prasowej MTI, mężczyzna usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy. Decyzję w sprawie aresztu podejmie sąd. Jan Frycz na trwałe zapisze się w pamięci dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i sztukach teatralnych. Tak o zmarłym aktorze mówi w Trójce Jerzy Radziwiłłowicz. Zwraca też uwagę na jego wyjątkowy styl aktorski.
7: Z Jankiem się bardzo dobrze grało poważnie, że tak powiem. Poważnie mam na myśli to, że w poważnych tematach i ostro. Ja to lubię i on to umiał i też lubił. Także pewna taka wyrazistość i ostrość jego bycia na scenie bardzo mi odpowiadała i jako widzowi, i jako partnerowi.
4: No już od początku było wiadomo, że zrobi wielką karierę, wspomina aktor i reżyser Jerzy Fedorowicz.
8: Już się mówiło, że to będzie naprawdę chłopak, który zrobi naprawdę jakąś karierę, no bo przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość, bardzo przystojny. No a potem się zaczęła jego droga, którą śledziłem cały czas i brałem też w niej udział.
4: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów. Zmarł w sobotę, miał 72 lata. Niemiecki Urząd do Spraw Lotnictwa bada incydent w Monachium. Samolot wietnamskich linii w sobotę podczas startu miał problemy i musiał awaryjnie lądować. Więcej Adam Górczewski.
9: Boeing 787 oderwał się od ziemi dopiero na końcu pasa, po pokonaniu około 4 km. Zwykle wystarczy około 2,5 km. Na nagraniu wykonanym przez pasażera słychać, jak podczas startu maszyna w coś uderza. Uszkodzone zostało oświetlenie znajdujące się za końcem pasa. Ogon samolotu zahaczył o ziemię, co widać na jednym z nagrań. Systemy pokładowe wykazały uszkodzenie podwozia. Maszyna z ponad 250 pasażerami dwukrotnie przeleciała nad lotniskiem, aby obsługa mogła ocenić stan podwozia. Następnie zdecydowano o awaryjnym lądowaniu. Po zrzuceniu paliwa około 2 godzin po starcie Boeing wylądował na monachijskim lotnisku. Pasażerowie opuścili samolot bezpośrednio na pasie startowym, którego nawierzchnia również została uszkodzona podczas lądowania. Naprawę zakończono wczoraj i od tego czasu z pasa znów korzystają samoloty. Vietnam Airlines nie podały szczegółów incydentu. W wyjaśnianiu sprawy niemieckim śledczym pomagają przedstawiciele władz Wietnamu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Krutek Bocian, celebryta, wyruszył już do ciepłych krajów. Od lat zakłada rodzinę w Mazurskim Parku Krajobrazowym i wychowuje młode. Zawsze wraca jako pierwszy i najszybciej odlatuje. Do pokonania ma 8000 kilometrów.
10: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie Krutek posiada nadajnik GPS, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazur Parku Krajobrazowego.
4: Mówi jego dyrektor Krzysztof Witbrot. W tym roku Krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna. Bocian odzyskał siłę w ośrodku rehabilitacji w Krutyni.
11: Klimat.
4: Jakość powietrza jest w większości kraju dobra i bardzo dobra, jedynie na południu umiarkowana. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 1/4 prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 5,5 po 18. Sport w Trójce. Adam Malecki.
13: Pamiętam taką historię, że kiedyś pewien bocian zakochał się w takim sztucznym bocianie, który był reklamą, nie pamiętam, czy kleju jakiegoś, czy...
12: I nie planował odlatywać ten sztuczny bocian.
13: Tak, nie odlatywał, bo sztuczny nie odleciał, a ten prawdziwy też nie chciał odlecieć, bo się zakochał. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka mierzy się z Marią Sakkari. To Greczynka w pierwszym secie dominowała, szczególnie dobrze serwowała, no i wygrała. 6-4. Rozpoczął się przed chwilą set drugi. Na 18.30 zaplanowano mecze pozostałych naszych reprezentantek. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider. Rosjankę pokonała w półfinale Rolanda Garrosa oraz Magdalena Fręch, która zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Przez ostatni tydzień informowaliśmy o Mistrzostwach Europy w pływaniu i w lekkiej atletyce, które zakończyły się wczoraj. Dla Polaków oprócz jednego wyjątku, Jakub Szymański wywalczył brąz na 110 metrów przez płotki, wszystkie medale zdobywały kobiety. W pływaniu Katarzyna Basik i Justyn Kozan, a w królowej sportu Pia Skrzyszowska, Natalia Bukowiecka, Katarzyna Zdziebło, Maria Rzodzik w skoku z wyż i Klaudia Kazimierska. Do tego kobieca sztafeta, no i Ewa Swoboda, ona w biegu na 100 metrów.
14: Lekka atletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę.
15: No wiadomo, kobiety są lepszą płcią.
14: Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekka atletyka kobietami stoi.
13: I wielkie brawa dla naszych pań. To dalej o wyczynach kobiecych, tym razem w gimnastyce sportowej. To właśnie w tej dyscyplinie w Zagrzebiu zakończyły się Mistrzostwa Europy, a dobre wyniki naszych reprezentantek sprawiły, że Marta Pichan-Kulesza oraz Maria Drobniak zdobyły awans na jesienne Mistrzostwa Świata w Rotterdamie. Od 19 sierpnia do rywalizacji w stolicy Chorwacji przystąpią mężczyźni. Reprezentantów Polski nie mogło zabraknąć także w Delhi, to w stolicy Indii trwają Mistrzostwa Świata w badmintonie. W tym przypadku biało-czerwoni bez sukcesów, bo też odpadli w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Dominik Kwinta przegrał z reprezentantem Francji Tomem Juniorem Popowem 0-2, a Mikołaj Szymanowski uległ Heinandowi Chtutowi z Mianmy także 0-2. Kwinta i Szymanowski byli jedynymi reprezentantami Polski w singlu.
12: Uwaga na burzę wieczorem. W nocy ma być od 12 do 15 stopni przeważnie, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 do 21 stopni. Cały czas możliwe będą też burze.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Prawie 9 minut po 18.
17: Szczegóły przekaże Państwu Anna Juśkiewicz.
18: Witam ponownie. Droga Krajowa 46, miejscowość Wyrazów, kierunek Wrocław. Tutaj kolizja dwóch samochodów osobowych. W Raciborzu na Rybnickiej autobus zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. To jest droga wojewódzka 935. Łącznie mamy 100 zdarzeń. Tyle odnotowali śląscy policjanci dotychczas. W Boguszowicach w kierunku Świerklan na autostradzie A1 mamy korek. Na drodze krajowej 81 w Mikołowie w związku z naprawą na wierzchni dziś utrudnienia na jezdni prowadzącej w stronę Skoczowa, a także na jezdni przeciwnej do Katowic. Na przeszło 30-kilometrowym odcinku pracują drogowcy, począwszy od 15 kilometra trasy. Jezdnie w obu kierunkach są zawężane i tak będzie do 22 sierpnia. Na tej samej drodze prowadzona jest od nowa oznakowania poziomego, czyli krótko mówiąc, malowane są pasy. To prace szybko postępujące, powodujące jednak naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu jezdni w kierunku Skoczowa lub jezdni w kierunku Katowic. Nadal mamy problemy na autostradzie A1, gdzie trwają prace drogowe. To pomiędzy Bobrownikami a Siemonią w kierunku Częstochowy. W kierunku przeciwnym zwalniamy od wysokości Pyżowic do węzła prowadzącego na lotnisko, a potem już jadąc w kierunku Piekar czy Gliwic. Tutaj problemy od Myszkowic do Siemoni. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia Radia Katowice.
17: Dziękujemy za drogowy raport. Kolejny przed 18 za niespełna pół godziny. A teraz informacje w skrócie. Zaprasza Karolina Michalik.
0: W wieku 72 lat zmarł aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. Ministerstwo Kultury złożyło wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom aktora oraz całemu środowisku teatralnemu. Podkreślono, że Jan Frycz stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i szerzej polskiej kultury. Tyscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które ukradły samochód zaparkowany przy ulicy Przemysłowej w Tychach. Jego właściciel wyszedł na chwilę z pojazdu, zostawiając w nim kluczyki. Tę chwilę wykorzystała 27-letnia kobieta oraz 22-letni mężczyzna, którzy ukradli auto. Zatrzymał ich dopiero policyjny pościg. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz parze grozi do 5 lat więzienia. Na Jasnej Górze rozpoczęła się 9-dniowa nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która przypada 26 sierpnia. Codziennie o 18.30 przed szczytem sprawowane są msze święte z rozważaniami wokół jasnogórskich ślubów narodu z 1956 roku. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin z Tarnowskich Gór i okolic. Akcję organizuje Tarnogórska Szafa Społeczna. Zbierane są na przykład kredki, zeszyty, bloki, papier kolorowy, plecaki, piórniki czy nowe worki na buty i bidony. Dary można dostarczać we wtorki i czwartki do siedziby Tarnogórskiej Szafy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 1 między 16 a 19. Zbiórka potrwa do końca sierpnia.

0: Trwają próby do spektaklu Cudowna Rusztowanie Świata. To autorskie przedsięwzięcie wizualno-muzyczne Częstochowskiego Teatru Nowego i Teatru Oczami Brata. Dlatego na scenie obok profesjonalnych aktorów grają osoby z niepełnosprawnościami. Przygotowaniom przyglądała się reporterka Radia Katowice Martyna Słabikowska.
1: I ta muzyka rzeczywiście jest wcześniej, więc my ją dajemy wyżej. Jeden z łupieżców dostał się i cisnął go na ziemię. Muzyka tutaj wchodzi, słuchajcie. Wchodzi po ziemię. Tu jest muzyka start i mamy przejście kolejnej sceny. Słuchajcie, i lecimy z tekstem.
2: Na dworze króla Jagiełły rozpoczęły się prace nad naprawą obrazu. Najpierw najdokładniej, jak tylko to było możliwe, sklejono uszkodzone drewno.
3: Wchodząc na salę, wchodząc na scenę Teatru Nowego w Częstochowie, odnoszę wrażenie, że trwa tu jakiś remont?
4: Tak, to może być dobre skojarzenie ze względu na spektakl, który przygotowujemy, czyli Cudowna Rusztowanie Świata.
3: Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
4: To rusztowanie jest tutaj widoczne i trochę w tym o ten remont chodzi, bo trochę chodzi o remont naszej pamięci. Dlaczego ten obraz jest ważny, dla kogo jest on też ważny? To też jest kwestia tego, czym dla nas jest w ogóle ta Jasna Góra, czym dla nas jest też Częstochowa, w której na co dzień się znajdujemy, gdzie jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do różnych miejsc, w tym też do cudownego obrazu. I my tym spektaklem chcemy przypomnieć na pewno historię, chcemy ją być może zbudować na nowo, po to korzystamy z takiej metafory rusztowania, jakiegoś remontu, dymu, kurzu i chcemy przybliżyć widzom po prostu właśnie tą historię, widzianą trochę naszymi oczami, naszymi spostrzeżeniami i tego, co nam w duszy gra.
1: Tylko pojawia się muzyka, Beata bierze torbę i dajesz ją na środku i tylko ją rzucasz.
3: W tle Harmidera trwają przygotowania do spektaklu najnowszej premiery teatru Oczami Brata. No właśnie, zegar tyka, bo premiera niebawem.
5: Tak, premiera niebawem. Jesteśmy w trakcie procesu.
3: Małgorzata Grabara, koordynatorka pracy artystycznej.
5: Są rusztowanie, jest Harmider. Tutaj ciężko pracujemy. To nie jest łatwy proces, ale widzimy światełko w tunelu i wydaje mi się, że będziemy mogli zaprosić na coś naprawdę wartościowego. Pracujemy metodą device theater, czyli wszyscy razem tworzymy ten spektakl. Oczywiście scenariusz jest i on bazuje na historii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Natomiast wszyscy tworzymy. Wszyscy aktorzy Teatru Nowego, aktorzy z niepełnosprawnościami, czyli aktorzy Teatru Oczami Brata. I ten proces jest bardzo wspólny. Rzucamy pomysłami, proponujemy swoje rzeczy, mamy swoje pomysły. One są brane pod uwagę przez reżysera. Wspólnie dyskutujemy. Oczywiście Paweł, reżyser, nadaje temu kierunek, ale my wszyscy bierzemy udział w tworzeniu tego spektaklu.
3: Kogo zobaczymy na scenie?
4: Zobaczycie aktorów Teatru Oczami Brata i Teatru Nowego w Częstochowie, którzy wcielają się w postacie historyczne. Zobaczycie po prostu państwo nas jako osoby, które chcą na nowo poznać tę historię, zaprosić do tej historii też naszych widzów.
6: Scenografia bardzo różna. Potop jest, materiałem przykrywamy się, rusztowanie przekręcamy. Mówi o Jasnej Górze, o potopie, o obronie Jasnej Góry, o Kordeckim, o Wyszyńskim.
7: Wybrano mnie na takiego mocnego Paulinie. No i właśnie nim jestem. Cieszę się z tego, że nim jestem. Jest tutaj dobrze.
3: Ty, Michał, jesteś w Teatrze Oczami Brata już od wielu lat, prawda?
7: No od 16 lat.
3: I to kolejne przedstawienie przygotowane przez Teatr Oczami Brata, który działa od lat kilkunastu, no bo jest to swego rodzaju forma terapii także.
4: Tak, jest to 16 rok działalności Teatru Oczami Brata, wcześniej Teatru Integracyjnego ALA. Ostatnio świętowaliśmy 15-lecie właśnie tego teatru, które zakończyło się też tym, że nasi aktorzy podpisali umowy aktorskie i pracują dzisiaj na etacie, więc wszystkie te osoby, które pracują w spektaklu, to są zawodowi już dzisiaj aktorzy, którzy właśnie przygotowują ten spektakl. Kolejny spektakl, kolejna sztuka i my sami sobie podwyższamy coraz bardziej poprzeczkę, bo po sukcesie ewidentnym konwencji, produkcji, którą gramy do dnia dzisiejszego, a graliśmy ją w wielu różnych miastach, w tym kancelarii premiera, w kilku ministerstwach. A konwencja opowiadała o potrzebach osób z niepełnosprawnością też w tym ujęciu zatrudnienia i samodzielności, no to w tym spektaklu no, również ta konwencja jest wyczuwalna, no ale przez to też spektakle coraz bardziej są rozbudowywane i to też widać tutaj w scenografii cudownej, że mamy biały materiał, że mamy te rusztowania, że jest dużo dymu, że to wszystko się rusza, że będą projekcje multimedialne, dużo muzyki, tańca, same gry aktorskie, rekwizytów, lalek, bardzo dużo warstw jest w tym spektaklu. I myślę, że dla nas jest duża nowość się w ogóle też w tym odnaleźć, ale myślę, że dla widza będzie to maksymalnie ciekawe.
0: Premiera spektaklu Cudowna Rusztowanie Świata odbędzie się 16 października. W wydarzeniu patronuje Radio Katowice.

0: Jest 19. Gwałtowna burza w województwie śląskim. Strażacy w wielu miejscach usuwają skutki ulewy i wichury. W Pyskowicach ruszył nabór uzupełniający na najem mieszkań powstających w ramach inwestycji społecznej inicjatywy mieszkaniowej. W wieku 72 lat zmarł aktor Jan Frycz. Grał m.in. w serialu Blisko coraz bliżej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Do północy w całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a także opady gradu. Do najpoważniejszych zniszczeń dotąd doszło w powiecie gliwickim. Uszkodzeniu uległo 6 dachów budynków, jednak większość dotychczasowych interwencji dotyczyło złamanych gałęzi oraz zalanych ulic. Do godziny 19 było to około 120 interwencji. Burza z opadami gradu przeszła też m.in. przez Katowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie. Na tyskim osiedlu Panorama trwa konflikt mieszkańców z deweloperem. Lokatorzy apartamentowca A4 protestują przeciw budowie kolejnego bloku na sąsiedniej działce. Obawiają się betonozy oraz pogorszenia sytuacji parkingowej.
2: Mowa była o tym, że tu ma być obszar zielony, że to jest taki oddech, tutaj ta przerwa między budynkami.
3: No okazuje się, że prawdopodobnie będziemy mieli budowę obok i to dosłownie parę metrów od naszych okien.
4: O niczym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że ta działka została kupiona, nie wiedzieliśmy o planach, nie wiedzieliśmy o tym, jaki będzie budynek, pomimo tego, że deweloper cały czas mówi, że wszystkich dobrze informował.
0: Deweloper przekonuje, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania, mówi prokurent firmy deweloperskiej Jerzy Nowicki.
5: Tam powstanie budynek w wysokości 5 kondygnacji, 19 mieszkań z miejscami parkingowymi na poziomie 0 i minus 1. Budowa potrwa około 18 miesięcy i te 19 mieszkań zostanie oddanych do użytkowania. Mieszkańcom wolno protestować, bo takie jest prawo, ale nam wolno budować, bo też takie jest prawo. Nie łamiemy prawa, trzymamy się dokładnie litery tego prawa.
0: A miasto potwierdza, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. W Pyskowicach ruszył nabór uzupełniający na najem mieszkań powstających w ramach inwestycji społecznej inicjatywy mieszkaniowej. W ramach przedsięwzięcia przy ulicy Traugutta powstaje dwupiętrowy budynek z 24 mieszkaniami. W ofercie znajdują się lokale dwupokojowe oraz trzypokojowe. Wszystkie zostaną oddane w standardzie pod klucz z wykończonymi wnętrzami i pełnym wyposażeniem łazienek i kuchni. Każdy lokal będzie mieć balkon oraz komórkę lokatorską. Przewidziano również 25 miejsc postojowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. O mieszkanie w SIM mogą ubiegać się osoby, które nie mają tytułu prawnego do innej nieruchomości mieszkalnej w Pyskowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie żyje Jan Frycz. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie Teatru Narodowego w Warszawie. Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, mówi reżyser Jan Englert, który współpracował ze zmarłym aktorem w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w ramach Teatru Telewizji Polskiej.
6: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
0: Jan Frycz wystąpił m.in. w Pręgach Magdaleny Piekosz i serialu o Śląsku Blisko coraz bliżej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe także burze, nawet gwałtowne. Temperatura minimalna w tej nocy to 12 stopni.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić.

spokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest godzina 20. Blisko 200 interwencji strażaków w naszym regionie w związku z gwałtownymi burzami. Wojewoda śląski wydał zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału gliwickiego TOS w związku ze złotą algą. Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux ex Silesia, czyli Światło ze Śląska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. O blisko 200 zgłoszonych zdarzeniach związanych z przechodzącymi przez region burzami poinformowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach. Interwencje dotyczą szkód wyrządzonych przez silny wiatr, ulewny deszcz i miejscowe gradobicia. Do najpoważniejszych zniszczeń doszło w powiecie gliwickim. Uszkodzeniu uległo tam 6 dachów budynków. Większość dotychczasowych interwencji Straży Pożarnej dotyczyła złamanych gałęzi, powalonych drzew, zalanych ulic i zalanych posesji. W Gliwicach, Łabędach odbyła się wizja terenowa z udziałem wojewody śląskiego Marka Wójcika. Tematem narady była sytuacja związana z pojawieniem się złotej algi i śnięciem ryb. Wojewoda wprowadził zakaz spożywania wody, wchodzenia do wody kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, a także uprawiania sportów wodnych i turystyki w 6 sekcji kanału. Dziś przed południem z tej sekcji odłowiono około 116 kg śniętych ryb. To prawdopodobnie skutek zakwitu złotej algi. Śnięte ryby zostały pobrane przez służby weterynaryjne do badań. Cały czas prowadzone są patrole kontrolne zarówno od strony wody, jak i lądu. Obejmują cały kanał gliwicki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
2: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielki, zasłużony dla Kościoła, o jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić pana jako laureata Lux ex Silesia.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, był prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, jest współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie śląskim. Dziś w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podsumowano tegoroczną edycję konkursu Bezpieczny Strażak. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać strażaków w zakupie specjalistycznego sprzętu. Była to już trzecia edycja konkursu. Wsparcie trafi do ponad 260 jednostek OSP. W ten sposób uhonorowano dziś jednostki z ponad 20 powiatów. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna około 12 stopni.
3: W Rzeszowie wylądował samolot z pierwszymi Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. Jak poinformowało MSZ, jedna z osób wybrała powrót do kraju z rodziną. W autobusie, który uległ wypadkowi, było 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, przekazał, że w stanie zagrożenia życia jest 5 osób.
4: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu. Jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to z naszych, że tak powiem, ustaleń, to tylko 2 osoby na ten moment wymagają przekazania później do szpitala, ale bardziej pod obserwację niż jakiegoś dalszego leczenia. Więc jak mówię, pozostałe osoby de facto tutaj wraz z uzgodnieniami z lekarzami węgierskimi mogłyby po prostu wyjść do domu.
3: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie z Medjugorje wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. 15 niewybuchów z czasów II wojny znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Na pierwszy pocisk natrafiła ekipa budowlana. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie ulic Niemodlińskiej oraz Halera, powiedział Przemysław Kędzior z policji w Opolu.
5: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu Na miejsce udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
6: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i no, na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No, tak jak widać, wezwać służby odpowiednie, które się tym zajmą.
7: Jakby patrząc na historię tej dzielnicy, no w sumie nie zdziwiłbym się, bo jeszcze w latach 90. wykopywali gdzieś na ogródkach tutaj jakieś niewypały typu pociski do Mausera, czy jakieś tam niewybuchy granatów. Także myślę, że na tą sytuację, w sensie na te czasy obecnie, to jakaś nowość, ale kiedyś to jeszcze było częste.
3: W tej chwili nie ma już zagrożenia. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Ulice zostały otwarte. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie. W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest nawet o ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów.
8: W Niemczech jest drogo. To całkiem logiczne. To teraz 40 centów różnicy i zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem, bo po południu jest jeszcze drożej, nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech, nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
3: Program CPN 2.0 został wprowadzony o północy. Rząd obniżył VAT i wprowadził ceny maksymalne paliw na stacjach. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta. Teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O tym, jakie są przewidziane kolejne kroki, mówi Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
3: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Na lotnisku w Katanii znów ograniczenia ze względu na aktywność Etny. Przyloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez zmian.
10: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Voragine nadal wydobywa się popiół. W niedzielę na wulkanie zginął 29-letni turysta ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna został urażony piorunem podczas wędrówki w strefie zamkniętej dla turystów. Mimo przewiezienia do szpitala nie udało się go uratować. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalne burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
11: Autopromocja. Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym.

co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni, to co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

robisz, idioto? Co ty teraz robisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto?

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Jest godzina 20. Blisko 200 interwencji strażaków w naszym regionie w związku z gwałtownymi burzami. Wojewoda śląski wydał zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału gliwickiego, to w związku ze złotą algą. Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Silesia, czyli Światło ze Śląska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. O blisko 200 zgłoszonych zdarzeniach związanych z przechodzącymi przez region burzami poinformowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach. Interwencje dotyczą szkód wyrządzonych przez silny wiatr, ulewny deszcz i miejscowe gradobicia. Do najpoważniejszych zniszczeń doszło w powiecie gliwickim. Uszkodzeniu uległo tam 6 dachów budynków. Większość dotychczasowych interwencji Straży Pożarnej dotyczyła złamanych gałęzi, powalonych drzew, zalanych ulic i zalanych posesji. W Gliwicach, Łabędach odbyła się wizja terenowa z udziałem wojewody śląskiego Marka Wójcika. Tematem narady była sytuacja związana z pojawieniem się złotej algi i śnięciem ryb. Wojewoda wprowadził zakaz spożywania wody, wchodzenia do wody kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, a także uprawiania sportów wodnych i turystyki w 6 sekcji kanału. Dziś przed południem z tej sekcji odłowiono około 116 kg śniętych ryb. To prawdopodobnie skutek zakwitu złotej algi. Śnięte ryby zostały pobrane przez służby weterynaryjne do badań. Cały czas prowadzone są patrole kontrolne zarówno od strony wody, jak i lądu. Obejmują cały kanał gliwicki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
2: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielce zasłużony dla Kościoła, o jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić pana jako laureata Lux Ex Silesia.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, był prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, jest współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie śląskim. Dziś w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podsumowano tegoroczną edycję konkursu Bezpieczny Strażak. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać strażaków w zakupie specjalistycznego sprzętu. Była to już trzecia edycja konkursu. Wsparcie trafi do ponad 260 jednostek OSP. W ten sposób uhonorowano dziś jednostki z ponad 20 powiatów. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna około 12 stopni.
3: Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. 21 osób opuściło w Rzeszowie pokład rządowego samolotu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że do rzeszowskich szpitali trafiło 5 osób. Pozostali poszkodowani wrócili do domów.
4: Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin. Podjęliśmy również decyzję, że te osoby, które dzisiaj pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania, jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
3: Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z burmistrz Strzyżowa Agatą Gadziałą, która czekała na poszkodowanych mieszkańców miasta.
5: Z naszej gminy 4 osoby, wszystkie są w stanie dobrym, także idą prosto do domu, nie będą później hospitalizowane i jesteśmy tutaj właśnie, żeby w tym transporcie do domu po prostu pomóc tym osobom.
3: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Donald Trump zagroził, że zbombarduje Oman, jeżeli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Groźba padła w dniu, w którym wygasa dwumiesięczne memorandum o porozumieniu między USA a Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Leżące po dwóch stronach cieśniny Ormus Iran i Oman negocjują ponowne otwarcie tego szlaku żeglugowego. Szczegółowe warunki potencjalnego porozumienia nie są na razie znane. Oman jest jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i nie jest jasne, co zirytowało prezydenta USA. Jeśli Oman stanie nam na drodze, zbombardujemy ich do cna, powiedział Trump w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News. Dodał, że nie spieszy mu się do zakończenia wojny z Iranem. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy uzgodniony w czerwcu 60-dniowy termin na rozmowy pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem upłynął bez ogłoszenia jakichkolwiek konkretnych planów zakończenia wojny. Tymczasem Iran poinformował, że rozmowy z Omanem dotyczące cieśniny Ormus są skomplikowane, ale nadal trwają. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Po polskiej i amerykańskiej stronie trwają prace zespołów do spraw utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreślił gość Polskiego Radia, wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata, ale jeszcze w sierpniu planowane jest zakończenie pewnego etapu.
7: Do końca sierpnia będziemy już gotowi, jeżeli chodzi o całość tej strony logistycznej. Po stronie amerykańskiej powstał podobny zespół. Obie strony zgodziły się również, zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz. Ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata.
3: Obecnie w Polsce przebywa około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, głównie w formule rotacyjnej. Wojewoda Śląski wydał całkowity zakaz korzystania z wody z kanału Gliwickiego. Powodem decyzji jest zakwit złotej algi. Tylko dziś z kanału odłowiono kilkaset kilogramów ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
8: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kg śniętych ryb. Jednocześnie trwają badania pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
3: Zakaz wojewody obejmuje m.in. picie wody, kąpiele, łowienie ryb, pojenie zwierząt bądź używanie wody do celów gospodarczych.
9: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Niecałe 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport Mateusz Foremniak.
11: Dobry wieczór. Górską wycieczkę zorganizowała sobie dzisiaj Iga Świątek. Najpierw ciężko i mozolnie walczyła w Cincinnati z Marią Sakkari w pierwszym przegranym 4-6 secie, by później szybko i gładko sprowadzić przeciwniczkę do parteru dwoma setami wygranymi do jednego. Po spotkaniu przyznawała, że jego początek trochę ją zaskoczył. Trudno to analizować. Szczerze to czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasami tylko brakowało odrobiny precyzji. Bardzo chciałam zacząć na nią naciskać, aby nie miała okazji narzucać mi swojego stylu gry. Na szczęście w drugim secie zaczęło to działać. Pani Iga melduje się tym samym w 1/8 finału turnieju, gdzie zmierzy się z francuską Diane Perry. W jej ślady bardzo chcą pójść Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Panie przegrywają jednak aktualnie z pogodą. Spotkanie Fręch z Jeleną Rybakiną zostało przerwane przy stanie 4-5. Chwalińska z Dianą Schneider nie zdążyły rozegrać nawet jednej piłki. Do sytuacji w Cincinnati wrócę oczywiście w serwisie po 23.00. Bez przeszkód do kraju wrócili nasi pływacy i lekkoatleci, którzy w ostatnich dniach rywalizowali w Mistrzostwach Europy. Po występach przyszedł czas podsumowań. Na początek oddajmy głos wiceprezesowi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomaszowi Majewskiemu. Jakie humory panują po występach w Birmingham?
12: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
11: Mowa, przypomnijmy, o 8 medalach, 6 srebrnych i 2 brązowych, które dały nam 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Za 2 godziny sprawdzimy, czy równie dobre nastroje panują u pływaków. A skoro już o mistrzowskich imprezach mowa, zaglądamy na areny aktualnie trwających globalnych czempionatów. Badmintoniści grają w Indiach, gdzie do drugiej rundy awansowały nasze deblistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska. Z rywalizacją singlistów niestety już po pierwszym meczu pożegnali się Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski. Za to Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli wywalczyli 20. miejsce na świecie w żeglarskiej klasie 470. Startowały 74 załogi. Mistrzostwo dla Brytyjczyków.
3: Jutro termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalne burze.
9: Autopromocja.
13: Trzecia godzina.
14: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.

Cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, daj. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosny klawiatur. Krzyżówki, które już obowiązywały.

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę.

Chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwię? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

miastu trzeba spuścić jak Fami Redo z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem,

domu czeka żona, jak się dowie będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest 21. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w naszym regionie, to w związku z burzami. Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Oficjalnie zakończyła się zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Częstochowy i tamtejszej Rady Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Od godziny 14 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach przyjęła 252 zgłoszenia o burzach w naszym regionie. Najpoważniejsze szkody grad i porywisty wiatr wyrządziły w Cieszynie, Pszczynie oraz powiecie gliwickim, gdzie uszkodzeniu uległy dachy 6 budynków. Strażacy wciąż usuwają połamane gałęzie i interweniują w sprawie zaleń ulic i prywatnych posesji. Jednak, jak poinformował dyżurny Wojewódzkiej Komendy Straży, sytuacja powoli się stabilizuje. Wojewoda Śląski Marek Wójcik wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, tylko dzisiaj z kanału Gliwickiego odłowiono kilkaset kilogramów śniętych ryb.
2: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kg śniętych ryb, które zostały zdeponowane i zostaną przekazane do utylizacji. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
0: Cały czas prowadzone są patrole kontrolne zarówno od strony wody, jak i lądu. Obejmują one cały kanał Gliwicki. Złota alga to gląd, którego zakwity są toksyczne. Według naukowców był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Oficjalnie zakończyła się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta, poinformował Komitet Czas na Referendum. Ostatecznie uzbierano ponad 24 tysiące podpisów, które teraz zweryfikuje komisarz wyborczy, ma na to 30 dni. Już minioną środę komitet złożył do częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego 22,5 tysiąca podpisów. Kolejne zbiera dalej do dziś, kiedy skończył się oficjalny termin. Aby inicjatywa referendalna się udała, komitet musiał zebrać 15 900 prawidłowych podpisów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do swoich rodzin. 21 rannych opuściło w Rzeszowie pokład rządowego samolotu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że do rzeszowskich szpitali trafiło 5 osób. Pozostali poszkodowani wrócili do domów.
3: Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin. Podjęliśmy również decyzję, że te osoby, które dzisiaj pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania i jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
0: Do wypadku autokaru, którym wracali polscy pielgrzymi, doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w nim 12 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy jeszcze możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna to 12 stopni.
4: Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju. Wszyscy bezpieczni. Ostatecznie na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała, wybrała powrót do domu z rodziną. W węgierskim Miskolcu jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Orzeł. Aniu, czy wszystko, czy cały ten lot poszedł zgodnie z planem?
5: Dobry wieczór i tak i nie. Samolot wystartował z lotniska w Debreczynie, a pierwotnie miał to być Budapeszt. Chodziło o komfort i znacznie krótszy czas podróży. Odlot przyspieszono, bo prognozy ostrzegały przed burzami. I to było dziś pierwsze kluczowe wydarzenie, a drugie to prokuratorskie śledztwa, w zasadzie dwa, polskie i węgierskie. Tych postępowań było nieumyślne, czy jest nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, a celem przejęcie postępowania przez polskich śledczych, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Martyna Kolędowska-Matejczuk.
6: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
5: A jutro węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu.
4: A o tym wszystkim Anna Orzeł dziękuję za relację. Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
4: 5 osób, które wróciły wieczorem, zostało przyjętych do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. Po dzisiejszych ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na Opolszczyźnie. W rejonie Głuchołaz strażacy interweniowali 35 razy. Doszło do lokalnych podtopień i zalania okolicznych dróg, skwerów oraz podwórek położonych w sąsiedztwie potoku. Ponad 250 zgłoszeń o skutkach burz było na Śląsku. Najpoważniejsze szkody, grat i porywisty wiatr, wyrządziły w Cieszynie, Pszczynie, a także w powiecie gliwickim. Uszkodzone są dachy 19 budynków. W serwisie teraz pożegnanie wielkiego aktora. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz. Aktor filmowy i teatralny. Grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Telewizji Polskiej. Krzysztof Polasik.
8: Być albo nie być, oto jest pytanie.
9: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
10: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
9: Duet współpracował przez 4 dekady. Frycz zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
11: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana.
9: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
12: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
9: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Od nowego roku leczenie cukrzycy typu 1 i 3 pompą insulinową będzie dostępne również dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie.
13: Chcemy, aby o dostępie do leczenia decydowały przede wszystkim potrzeby zdrowotne pacjenta i wskazania medyczne, a nie jego wiek. Chodzi m.in. o osoby kontynuujące leczenie pompą insulinową, a także pacjentów z nawracającymi ciężkimi hipoglikemiami, hipoglikemiami obrzasku, niestabilną glikemią czy przewlekłymi powikłaniami cukrzycy. Warto również podkreślić, że projekt nie wprowadza żadnego limitu liczby pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z tego świadczenia.
4: Powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Według szacunków z nowych przepisów skorzysta co najmniej 3200 osób. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydane dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Nie ja tu jestem bohaterem, jestem tylko czajnikiem.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Milczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
3: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od Centrum Przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.
5: Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób, a na lotnisku był Paweł Pawlica.
6: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
7: No czekam na mamę.
8: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
7: No, zdecydowanie tak.
6: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do 2 rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
6: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. 2 są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy autokaru. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Według ustaleń policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Węgierskie media podają, że kierowca usłyszał zarzucenie dbania, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Decyzję w sprawie aresztu podejmie jutro lokalny sąd. Blisko 1000 interwencji straży pożarnej po burzach i ulewach na południu kraju. Do 22 w Małopolsce strażacy odnotowali ponad 200 interwencji. Najwięcej pracy mieli w Krakowie i powiecie chrzanowskim, mówi rzecznik Małopolskiej Straży, kapitan Hubert Ciepły.
9: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim. Na tę chwilę działania prowadzone przez strażaków mają przede wszystkim charakter zabezpieczający i porządkowy.
5: Ponad 270 interwencji mieli strażacy na Dolnym Śląsku, a niewiele mniej pracy na Śląsku, mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu 250 zgłoszeń, najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
5: Na Opolszczyźnie wystąpiły silne opady i wiatr, a strażacy interweniowali ponad 70 razy, informuje kapitan Łukasz Nowak.
10: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiecie nyckim, bo 42 zdarzenia, z czego bardzo dużo zdarzeń odnotowano w mieście Głuchołazy oraz w najbliższych okolicach.
5: Z brzegu wystąpił potok bodzanowski na Opolszczyźnie. Doszło do lokalnych podtopień i zalania okolicznych dróg, a także skwerów i podwórek położonych w sąsiedztwie potoku. Od dziś do końca wakacji na stacjach niższe ceny paliw. Jutro zapłacimy tyle co dziś. Za litr 95 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł 20 groszy, a za litr diesla 7 zł i 37 groszy. Kierowców o tańsze tankowanie pytał Sebastian Stelmach.
11: Tankuję raz w miesiącu. Mi ta symboliczna złotówka, co niby to poleciała w dół. Dla mnie to jak wielkie oszczędności nie robi.
12: Chyba jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, 1000 km miesięcznie, to będzie różnica. Ale jak ktoś jeździ standardowo, to bez różnicy jest. Wie.
13: Mogłyby być niższe, no bo ostatnio trochę kilometrów zrobiliśmy, no ale to trzeba jeździć.
5: W ramach rządowego programu CPN 2.0 obniżony został VAT. Obowiązują także ceny maksymalne paliw na stacjach. Wyjątkowo niekorzystne sondaże dla Donalda Trumpa. Wskaźnik poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych spadł do najniższego poziomu w historii, czyli do 33%. Zdecydowana większość Amerykanów obawia się, że wojna z Iranem potrwa dłużej niż zapowiada gospodarz Białego Domu. A tymczasem Trump dziś zagroził, że zbombarduje Oman, jeżeli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Pochwalił się natomiast dobrymi relacjami z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem oraz skrytykował NATO. Powiedział także, że ograniczył wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową, ponieważ władze w Seulu nie chciały mu pomóc w wojnie z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Donald Trump uważa, że Korea Południowa jest winna Stanom Zjednoczonym miliardy dolarów rocznie za ochronę, jaką stanowi obecność wojskowa USA w tym kraju. Amerykański prezydent powiedział, że oczekiwał w zamian pomocy militarnej w wojnie z Iranem, ale spotkał się z odmową. Stacjonuje u nich 39 tysięcy naszych żołnierzy chroniących ich przed Kim Jong-unem, a oni nie chcieli nam pomóc w prostej operacji militarnej. To dziwne. Trump wycenił amerykańską obecność wojskową w Korei Południowej na co najmniej 3 miliardy dolarów rocznie. Prezydent USA skrytykował także NATO. Wydajemy setki miliardów dolarów na ochronę Europy przed Rosją, a oni nie chcą nam pomóc w odblokowaniu cieśniny Ormus. Więc po co to robimy? Trump dodał, że nie będzie ochraniał krajów, które nie chcą pomóc Stanom Zjednoczonym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Najsłynniejszy polski bocian Krutek wyruszył już do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów.
15: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie Krutek posiada nadajnik GPS.
5: Poinformował dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. To właśnie na Mazurach Krutek od lat zakłada rodzinę i wychowuje młode. W tym roku były 4 pisklęta. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmię i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport, Mateusz Foremiak.
16: Były ciężary, ale tylko w pierwszym secie. Iga Świątek wykonała kolejny krok w stronę obrony tytułu w Cincinnati, wygrywając 4-6, 6-1 i 6-1 z Marią Sakkari. Jej występ docenia trener tenisa Michał Gawłowski, przy okazji werbalizując ciche życzenie kibiców.
17: Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
16: Zanim ostatni w tym roku wielki szlem, liczymy na kolejne dobre występy w Cincinnati. Najbliższa okazja w środę, kiedy o ćwierćfinał Świątek zagra z Diane Perry. Chyba że Figla postanowi spłatać pogoda, która co chwilę przeszkadza Magdalenie Fręch i Maji Chwalińskiej. Mimo przerw z powodu deszczu paniom udało się trochę pograć. Fręch 4-6 i 5-6 przegrywa z Jeleną Rybakiną, a Chwalińska 2-6 przegrała pierwszą partię z Dianą Schneider. Dużo bardziej z wodą zaprzyjaźnieni są nasi pływacy, którzy dzisiaj wrócili do kraju z Mistrzostw Europy. W ich medalowym worku znalazło się złoto Katarzyny Wasick i brąz Justyny Kozan. Prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak ma po występie naszej kadry mieszane uczucia.
18: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy 2 medale. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód.
16: Może grudniowe Mistrzostwa Świata na krótkim basenie będą okazją, aby zamknąć ten rok z przytupem. Oby jednak kontekst był właściwy, bo w sumie tak samo można opisać to, co spotkało Jonasa Winigo. Duńczyk podjął właśnie decyzję o zakończeniu startu w tym roku, a powodem jest wciąż niepełna rekonwalescencja po złamaniu obojczyka na trasie 15 etapu Tour de France. Z tego powodu opuści m.in. wrześniowe Mistrzostwa Świata. Z czysto sportowych powodów, z Mistrzostwami Świata w badmintonie już w pierwszej rundzie singla pożegnali się Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski. Dalej grają za to nasze deblistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska. Warto również wspomnieć o wywalczeniu przez naszą załogę Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli 20 miejsca na świecie w żeglarskiej klasie 470. Na koniec jeszcze krótki raport piłkarski. Już tylko kilka formalności dzieli Rodriego od transferu do FC Barcelony. Jak przekonują hiszpańskie media, oficjalne potwierdzenie wartego ponad 70 milionów euro transferu ma nastąpić jutro. Dzisiaj za to powrót do La Ligi zaliczyło Deportivo, remisując 1-1 z Elche. A na naszym podwórku kopali dzisiaj w pierwszej lidze, gdzie Arka pewnie, bo 3-0 odprawiła z Gdyni Puszczę Niepołomice.
5: Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydane dla centralnej, południowo-zachodniej, a także południowo-wschodniej części kraju. Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalne burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Milczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
3: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od Centrum Przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji